bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce, no

0: przedstawionej przez niego oceny wywiadów, w rosyjskich planach znajdują się hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Tusk zaznaczył, że takie ataki mogą być przedstawiane przez Rosję jako przypadkowe, aby utrudnić NATO podjęcie decyzji w reakcji na atak na państwo członkowskie. Jednocześnie premier podkreślał, że nie mówi o przygotowywanej rosyjskiej inwazji na Polskę i że obecnie nic nie wskazuje na taki scenariusz. Rząd wzmacnia jednak ochronę wschodniej granicy, m.in. poprzez rozbudowę obrony przeciwlotniczej oraz budowę i wzmacnianie stanowisk dla służb i wojska przy przejściach granicznych. Tusk mocno akcentował znaczenie artykułu 5 NATO, argumentując, że bezpieczeństwo Polski zależy również od pewności, że sojusznicy zareagują wspólnie na ewentualny atak. Apelował jednocześnie, by polscy politycy i obywatele nie podważali sojuszy, ani nie rozpowszechniali przekazów, które jego zdaniem mogą wpisywać się w rosyjską strategię osłabiania Zachodu i jego gotowości do obrony. Całe wystąpienie było więc przedstawieniem scenariusza zwiększonego ryzyka rosyjskich działań hybrydowych przy jednoczesnym podkreśleniu, że Polska wzmacnia obronę i nie należy utożsamiać obecnego zagrożenia z zapowiedzią wojny Rosji z Polską.
1: Ważne dla mieszkańców Rzeszowa.
0: Teraz w naszym weekendowym magazynie wracamy jeszcze do innej sprawy, zahaczającej o temat, którym żyje cała Polska, czyli do finansowania przez Zonda Krypto i Zarząd Województwa Podkarpackiego Kongresu SIPAG w Jasionce. Kilka dni temu Zarząd Województwa Podkarpackiego wydał w tej sprawie oświadczenie, na które z kolei odpowiedzieli jego krytycy, lokalni liderzy Koalicji Obywatelskiej. Paweł Kowal i Krzysztof Kłak przekonują, że marszałek Ortyl złamał prawo i powinien za to odpowiedzieć przed sądem. Przypomnijmy, głównym organizatorem wydarzenia, które odbyło się jeszcze przed wyborami prezydenckimi w 2025 roku, była Telewizja Republika. Sponsorem Zonda Krypto, a województwo podkarpackie wystąpiło tam jako współorganizator. Pieniądze z budżetu województwa przeznaczono m.in. na wynajem hali, oprawę audiowizualną, tłumaczenia i uroczystą kolację. Koalicja Obywatelska zarzuca władzom województwa, że finansowanie SIPAG mogło oznaczać wykorzystanie publicznych pieniędzy na wydarzenie o charakterze politycznym i wyborczym. Radny Krzysztof Kłak zawiadomił prokuraturę o możliwości przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez Zarząd Województwa. Prokuratura uznała jednak, że sponsorów pozyskiwała Telewizja Republika, a Zarząd Województwa nie dopuścił się przestępstwa. Dlatego postępowanie umorzono. Kłak złożył zażalenie, argumentując, że nie wyjaśniono m.in. rzeczywistego celu wydatku, jego podstaw ekonomicznych, sposobu wyboru organizatorów i wykonawców oraz przepływów finansowych. Sąd Rejonowy w Rzeszowie rozpatrzy to zażalenie 21 września. Zarząd Województwa w wydanym 10 września oświadczeniu stanowczo zaprzecza tymczasem jakimkolwiek relacjom z Przemysławem Kralem i Zonda Krypto. Zapowiada kroki prawne wobec osób rozpowszechniających jego zdaniem fałszywe informacje. Dzień po oświadczeniu Zarządu Województwa Podkarpackiego do sprawy odniósł się m.in. Paweł Kowal, lider regionalnych struktur Koalicji Obywatelskiej.
2: Sprawa pozostaje niewyjaśniona, przede wszystkim jeżeli chodzi o zawarte umowy. Impreza, która odbyła się kilka dni przed wyborami, była de facto imprezą wyborczą Prawa i Sprawiedliwości, sfinansowaną m.in. przez marszałka w wysokości 1 200 000, więc nie ma tutaj co, panie marszałku, różnąć głupa. Wszyscy widzą, że to nie było zgodnie z ani zasadami, ani procedurami. Będziemy zatem się zwracali o to, żeby pokazać, w jaki sposób cała impreza była finansowana, dlatego że województwo podkarpackie było formalnie współorganizatorem oraz dlatego, że to się odbywało w obiekcie województwa podkarpackiego. Myślę, że jest szereg poważnych i logicznych powodów, dla których mamy prawo dopytywać o te rzeczy i obiecuję wyborcom, że będziemy o to dopytywać. Mamy jeszcze kilka możliwości formalnych, żeby marszałka Ortyla w tej sprawie pocisnąć i będziemy to robić, dlatego że ta sprawa budzi ogromne zainteresowanie, także poza Podkarpaciem.
0: Paweł Kowal zwrócił uwagę, że to podkarpackie struktury Koalicji Obywatelskiej jako pierwsze w Polsce podnosiły temat dziwnych związków polityków z giełdą kryptowalut Zonda Krypto, która dziś jest przedmiotem ogólnopolskiego śledztwa.
2: Można powiedzieć, że na Podkarpaciu byliśmy prekursorami, mówiliśmy o tym jeszcze zanim wszyscy się zorientowali, jaką skalę ma ta afera, a osobą, która wzięła na siebie ciężar walki w tej sprawie, był i jest Krzysztof Kłak. Za to dziękuję panu radnemu i proszę o krótkie podsumowanie aktualnego stanu rzeczy, szczególnie w kontekście oświadczenia Zarządu Województwa.
3: Pan przewodniczący Paweł Kowal już w zasadzie to meritum naszego stanowiska i naszej konsekwencji w ujawnianiu prawdy

0: i potencjalnych nieprawidłowości, jakie są po stronie Zarządu Województwa na czele z panem marszałkiem Ortylem. Paweł Kowal, nasz lider, już powiedział. Chcemy po raz kolejny, bo nie jest to pierwsza konferencja prasowa, na której sygnalizujemy, że dążymy konsekwentnie do rozliczania w naszym zdaniu złych i negatywnych działań marszałka województwa w różnych obszarach, niewyjaśnionych do dzisiaj przez organy państwa kontrolne czy wymiaru sprawiedliwości. No, tym najbardziej aktualnym, to wiemy, wszyscy to wiemy, jest właśnie kwestia SIPAK-u w Rzeszowie i generalnie uwikłania prawicy polskiej, głębokiego uwikłania, finansowanie ze strony Zonda Krypto. To się działo i dzieje w naszych oczach. Niestety województwo podkarpackie, niestety za sprawą pana marszałka Ortyla i zarządu, stało się jednym z niechlubnych elementów tej całej afery. Czyli kryptoafera dzisiaj ma twarz z winy rządzącego województwem marszałka Władysława Ortyla wraz z zarządem i większością, ma twarz PiS-u. Nie da się tego odróżnić, nie da się tego ominąć, nie da się tego zakrzyczeć, choćby pan marszałek województwa wraz z zarządem podjął jeszcze kilkanaście oświadczeń, uchwał czy różnych rezolucji może nawet, że nie ma z tym nic wspólnego. Jest to w moim ocenie taki akt rozpaczy, a nawet grożenia nam jako regionalnej opozycji, ale także państwu jako dziennikarzom w mojej ocenie. To jest grożenie wszystkim. Przestańcie mówić o SIPAK-u w kontekście Zonda Krypto.
1: Twierdzi Krzysztof Kłak, radny wojewódzki Koalicji Obywatelskiej. Od miesięcy czyni on starania, by za sprawę konferencji SIPAK, będącej jego zdaniem formą nielegalnego finansowania kampanii wyborczej Karola Nawrockiego ze środków publicznych, zarząd województwa usłyszał zarzuty i odpowiedział przed sądem. Do tego tematu wrócimy jeszcze za 3 minuty, a teraz już wydarzenia ostatnich dni w telegraficznym skrócie.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Rzeszowie.
3: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Status uzdrowiska w Polsce bardziej kosztuje niż daje zarobić. Między innymi takie wnioski przedstawili uczestnicy forum Uzdrowiska Podkarpackie w Polańczyku.
4: W tej chwili jesteśmy traktowani jak każda inna gmina, a jednak nasze potrzeby są znacznie większe, a i ograniczenia rozwojowe dużo większe. Na naszym terenie nie mogą powstać duże zakłady pracy.
3: Wyjaśniał Grzegorz Nieradka, burmistrz Iwonicza-Zdroju. W podkarpackich gminach uzdrowiskowych liczy się każdy grosz, tymczasem mieszkańcy regionu nie żałują grosza na nowe 4 kółka. Na podkarpackich drogach przybywa samochodów. W pierwszym półroczu tego roku zarejestrowano ponad 8 tysięcy nowych aut osobowych. To prawie 500 więcej niż w tym samym czasie rok temu. Do tego, jak podaje Urząd Statystyczny w Rzeszowie, dochodzi ponad 1000 nowych ciężarówek. Przejście w Medyce idzie do przebudowy, co oznacza, że aż do listopada przyszłego roku autokary jadące do Polski będą korzystać z punktów w Korczowej, Krościenku i Malchowicach. Podobne logistyczne nowości czekają też w Rzeszowie, gdzie na 2 tygodnie dla ruchu zamknięto fragment ulicy Bernardyńskiej. Miasto w ramach Tygodnia Mobilności sprawdza tam działanie tak zwanej ulicy Szkolnej. Tegoroczna jesień będzie cieplejsza niż zwykle, zapowiadają eksperci. Wysokie temperatury skrócą co prawda okres grzewczy, ale też wydłużą trwającą na Podkarpaciu od sierpnia suszę hydrologiczną. Pogoda zachęcać będzie do plenerowych wycieczek i przejażdżek, choć niektórzy z tą rekreacją mocno przesadzają. Aż 5000 zł mandatu zapłaci 40-latek, który w Rzeszowie uciekał hulajnogą elektryczną przed policją. Mężczyzna zignorował czerwone światło na Alei Powstańców Warszawy, po czym zjechał w stronę bulwarów, gdzie jego rajd brutalnie przerwał utratę równowagi i wywrotka. Tymczasem miasto proponuje znacznie spokojniejsze i bezpieczniejsze zielone azyle. Park imienia Szafera na Słocinie przeszedł właśnie dużą modernizacją. Urszula Miszczak.
5: W ramach polsko-ukraińskiego projektu przebudowano tam alejki, zamontowano nowe oświetlenie oraz pływającą fontannę, która przy okazji napowietrza parkowy staw.
3: SMS z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o rosyjskim ataku na Ukrainę i działaniach polskich samolotów nie oznacza, że bezpośrednio grozi nam niebezpieczeństwo. Taki alert nie jest też poleceniem, żeby zostać w domu albo szukać schronienia. Justyna Rudzka.
6: Podkarpacki Urząd Wojewódzki wyjaśnia, że taki komunikat ma przede wszystkim informować o sytuacji za wschodnią granicą i działaniach podejmowanych przez polskie wojsko. Trzeba śledzić kolejne wiadomości. Gdyby zagrożenie dotyczyło Polski, mieszkańcy dostaną konkretne polecenia. Uruchomione mogą zostać także systemy alarmowe.
3: Z kolei przed skutkami ulew chroniony będzie Sędziszów Małopolski. W Górze Robczyckiej oddano zbiornik przeciwpowodziowy o powierzchni 58 hektarów. Pomieści on ponad 2 miliony metrów sześciennych wody, zabezpieczający 12 tysięcy mieszkańców.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia przedstawiła Ewa Pasierbiewicz.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Teraz w naszym programie wracamy już do tematu konferencji SIPAK, która odbyła się przed drugą turą wyborów prezydenckich w Jasionce, a którą kwotą 1 200 000 zł finansował z publicznych pieniędzy Zarząd Województwa Podkarpackiego. Kilka dni temu Zarząd Województwa wydał oświadczenie w tej sprawie. Marszałek Ortyl i pozostali członkowie zarządu przekonują, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Krzysztof Kłak, jeden z lokalnych liderów Koalicji Obywatelskiej, tak komentuje słowa marszałka Władysława Ortyla.
7: Po raz kolejny udaje, że nie organizował SIPAK-u. Udaje, że go w ogóle miało prawo nie interesować to, jakie pieniądze i od kogo przyjmuje Telewizja Republika jako główny organizator tej imprezy, wyznaczony uchwałą Zarządu Województwa, czyli wyznaczony przez marszałka Ortyla. I też do Państwa apeluję, do wszystkich mieszkańców województwa, żeby to było jasne. Pan marszałek Władysław Ortyl wraz z zarządem 12 maja 2025 roku zebrali się na posiedzeniu Zarządu Województwa i podjęli uchwałę jednomyślnie, że będą organizować SIPAK w Rzeszowie w dniach 26-27 maja, tuż przed drugą turą wyborów prezydenckich. W mojej ocenie bez wątpienia zrobili to w trybie szybkim, nadzwyczajnym, żeby pomóc Karolowi Nawrockiemu w kampanii wyborczej na jej finiszu, gdyż PiS na czele z Jarosławem Kaczyńskim mieli obawy, czy aby Karol Nawrocki te wybory wygra. A gdzie mógł zdobyć dodatkowe liczne głosy? Przede wszystkim tu na Podkarpaciu. I tu została ulokowana impreza ogromna, wielka, transmitowana przez Telewizję Republika, ale także retransmitowana przez wiele innych mediów, gdzie był duży, naprawdę event wyborczy, finalny przed drugą turą wyborów, drugą turą rozstrzygającą. Dzisiaj dodatkowo możemy, sądzę, śmiało tu powiedzieć, że ten SIPAK mógł się zdecydowanie przyczynić do przewagi, jaką uzyskał Karol Nawrocki nad wtedy kandydatem Rafałem Trzaskowskim. A tu na Podkarpaciu przewaga była druzgocąca. I dzisiaj nie boję się powiedzieć, że ten SIPAK, ten wielki event, sfinansowany świadomie jako nabiec wyborczy Karola Nawrockiego przez marszałka Ortyla i przez zarząd województwa. Mało tego, zrobiony pod przykrywką SIPAK-u, gdzie jeszcze marszałek Władysław Ortyl wymieszał w ten deal polityczno-wyborczy część naszych przyjaciół ze Stanów Zjednoczonych. On ich to wmieszał, sądzę, bez ich pełnej wiedzy. I finansując ten event wyborczy pod przykrywką SIPAK-u, z dużym wsparciem, nie wiemy do dzisiaj jakim, ale zapewne dużym wsparciem zonda krypto, on mógł przeważyć o losie tych wyborów. To było oczywiste, jawne, ostentacyjne finansowanie kampanii wyborczej poza wiedzą Państwowej Komisji Wyborczej, poza finansami sztabu wyborczego Karola Nawrockiego. Ile jeszcze trzeba medialnych przekazów, artykułów krajowych, jak ostatnie chociażby czarno na białym TVN24? Ile jeszcze trzeba? Wszyscy przecież Polacy widzą. To była oczywista, jawna kampania wyborcza, która finansowana poza sztabem wyborczym, poza komitetem wyborczym, jeszcze z publicznych środków mieszkańców województwa podkarpackiego, jest nielegalna, jest sprzeczna z polskim prawem i podlega karom, i podlega pod sąd karny. I tego nie zauważyła w rocznym postępowaniu prokuratura okręgowa w Rzeszowie. Nie wiemy, czy to w ogóle sprawdzała, czy to analizowała, jak analizowała. Ani ja, jako osoba, która w imieniu Koalicji Obywatelskiej wynosiła do prokuratury zgłoszenie 6 czerwca 2025 roku, tuż po wyborach prezydenckich. Prokuratura, jak wiemy, wszczęła postępowanie, prowadziła rok. W zasadzie w ogóle nie informowała o przebiegu tego postępowania. Wydała decyzję o umorzeniu, nie dając uzasadnienia ani do mnie, jako osoby zgłaszającej, ani do mediów. Wiem, że tutaj lokalnych, ale także krajowych, bo ostatnio z takowymi też miałem kontakt. Pytali mnie, czy otrzymałem uzasadnienie tego umorzenia. Powiedziałem, że nie. Byli bardzo zdziwieni. Powiedzieli, że też wystąpią. Czyli podsumowując, nie odpuszczamy tej sprawy. Wierzymy, że rozprawa, jaka odbędzie się w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie 21 września tego roku o godzinie 8.10, na którą Państwa zapraszamy i zapraszamy wszystkich mieszkańców, którzy chcą przyjść i posłuchać, jak będzie Sąd Rejonowy Karny, Wydział Karny w Rzeszowie procedował zażalenie, które zgłosiłem do prokuratury okręgowej w Rzeszowie na to umorzenie. Jak tym razem sąd rejonowy będzie procedował? Czy zdecyduje o uchyleniu tego umorzenia i zwrócić do prokuratury okręgowej w Rzeszowie, aby szerzej rozpatrzyła wątek organizacji SIPAK-u, przepływu środków finansowych, jakie umowy zostały zawarte, kto z kim je podejmował, gdzie poszły środki finansowe zonda krypto, bo nikt tego dzisiaj nie wie. Jestem przekonany, że prokuratura okręgowa w Rzeszowie w ogóle tego nie sprawdzała, gdzie poszły środki, które przeznaczył na ten event wyborczy, przeznaczyła zonda krypto i KRAL. Tego nie wiemy, tego nie wie państwo polskie. Być może ten wątek sprawdzi prokuratura krajowa, wymiar zawiejscowy w Katowicach, która prowadzi szerzej cały zakres finansowania, zwłaszcza świata polityki prawicowej, przez sądę krypto.
1: Mówił radny Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kłak. Posiedzenie sądu, na którym sąd rozpatrzy zażalenie na umorzenie śledztwa w sprawie finansowania konferencji SIPAK w Rzeszowie, odbędzie się 21 września. Co do zasady, tego typu posiedzenia są niejawne. Odbywają się tylko przy udziale stron prokuratury i zawiadamiającego o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub jego pełnomocnika. Chyba że prezes sądu w tej akurat budzącej szerokie zainteresowanie sprawie zarządzi inaczej.
2: Radio Złote Przeboje.
1: Konferencja liderów Koalicji Obywatelskiej na Podkarpaciu była poświęcona jeszcze jednemu tematowi. Poseł Paweł Kowal odniósł się także do planów likwidacji 10 filii dwóch bibliotek pedagogicznych w różnych miastach regionu. Organem prowadzącym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie oraz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej imienia Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu jest marszałek województwa podkarpackiego.
8: Też tego nie odpuścimy. Będziemy oczekiwali kontroli następczej tej uchwały. Uważam, że jest oburzające, szczególnie kiedy się zestawi te 1 200 000 wydane na de facto na kampanię PiS z budżetu województwa z faktem, że w ciągu dosłownie kilku dni 900 osób podpisało apel o to, żeby nie likwidować bibliotek i ten apel został wrzucony do kosza przez marszałka. Nie akceptujemy tego.
1: Mówił Paweł Kowal. Do tematu likwidacji filii wspomnianych bibliotek odniosła się też radna wojewódzka Renata Butrym.
9: Niestety została podjęta uchwała głosami oczywiście tutaj radnych PiS-u przede wszystkim, która wyraża zgodę jak gdyby na likwidację filii bibliotek pedagogicznych. My jako radni opozycji sprzeciwiliśmy się temu, ponieważ byliśmy wśród mieszkańców w przeciwieństwie do radnych PiS-u. Rozmawialiśmy z nimi, wspieraliśmy tę inicjatywę obywatelską zbierania głosów sprzeciwu pod petycją dotyczącą właśnie likwidacji bibliotek, filii bibliotek pedagogicznych i te osoby wyraźnie obstawały za tym, żeby biblioteki były i zwracały uwagę na trend, który odradza się w naszym społeczeństwie, mianowicie czytelnictwo zaczyna być ważne. Przecież te biblioteki prowadzą wśród rodziców takie zajęcia, dlaczego warto dzieciom czytać książki i wśród młodzieży, dlaczego warto czytać książki, co to ci daje, jeśli chodzi o twój rozwój osobisty i rozwój twoich w ogóle możliwości i kompetencji. I taka likwidacja bibliotek jest absolutnie przeciw temu, czego oczekują obywatele. Zgadzam się tutaj z tym, że zostało wydane 1 200 000 na organizację wydarzenia, które w ogóle nie było wspierane przez obywateli. Nie mieliśmy nawet takiej świadomości my jako radni, że taka suma zostaje wydana z budżetu, a na to szły nasze podatki. Dlatego też nie zgadzamy się na taką politykę. Będziemy robić co w naszej mocy, żeby sprzeciwić się tej likwidacji filii bibliotek. Najbardziej oburza mnie jako samorządowca lekceważenie głosu obywateli. Po to jestem samorządowcem i po to jesteśmy samorządowcami, żeby być blisko ludzi i słuchać ich głosu i na ten głos reagować. Tu nie było żadnej reakcji. To było z góry po prostu zlekceważenie głosu tych, którzy potem mają głosować. I dlatego też powiedziałam nie, nie przestanę, do końca walczymy.
1: Mówiła Renata Butrym, radna podkarpackiego sejmiku wojewódzkiego z ramienia Koalicji Obywatelskiej.
2: Radio Złote Przeboje.
1: A teraz już czas na informacje sportowe. W ostatni wtorek wystartowały rozgrywki Tauron Hokej Ligi. Ekstraklasowy zespół STS Susanok przegrał na wyjeździe z wicemistrzami Polski GKS-em Katowice 1-5. Kolejne spotkanie ligowe Sanoczanie zagrają 25 września o 18 w arenie Sanok. Rywalem będzie GKS Jastrzębie. Pierwotnie drużyna miała zainaugurować ligę na własnym obiekcie meczem z Zagłębiem Sosnowiec, ale to spotkanie przełożono na 29 września. Na godzinę 18. Powodem jest fuzja z ukraińskim Sokołem Kijów i fakt, że w tych dniach drużyna bierze udział w rozgrywkach Pucharu Ukrainy. Prezes klubu Marek Pieniążek podkreśla, że współpraca z Sokołem jest ratunkiem dla klubu z Sanoka.
2: Tym żyją Bieszczady.
10: Żeby uratować hokej w Sanoku, trzeba było sięgnąć do bardzo niestandardowych rozwiązań. Połączyliśmy w Polsce siły, czyli zespół z Kijowa dostarcza nam sprzęt, dostarcza nam odpowiednią ilość obcokrajowców, dostarcza nam sztab treningowy i występuje pod barwami STS-u Sanok. Tylko taka możliwość pozwalała spłacić długi z poprzednich sezonów klubu STS, ostatecznie uzyskać licencję i zagrać jako polski sanocki klub w Tauron Hockey Lidze. Na pierwszym etapie przed uzyskaniem licencji postanowiłem, że muszę spłacić wszystkie osoby, których spłacenie jest wymagane do procesu licencyjnego i tylko na tym się skupiałem, nie robiłem nic innego. W związku z czym spłaciłem wszystkich zawodników, którzy w poprzednim sezonie pracowali dla klubu, spłaciłem wszystkich sędziów, którzy przewijali się przez cały sezon i spłaciłem wszystkich trenerów. Jakbym tego nie zrobił, nie dostałbym licencji, więc wszyscy zawodnicy grający w tamtym sezonie dostali swoje wynagrodzenia. W tym sezonie chcemy przede wszystkim uzdrowić finanse klubu. Nie mamy jakichś mocarstwowych planów. Mierzymy siły na zamiary. Myślę, że dobrym sukcesem będzie tutaj awansowanie do playoffów. Nigdzie wyżej nie mierzymy. Wystarczy nam osiągnięcie stabilizacji finansowej i awans do playoffów.
1: Mówił prezes STS Sokół Sanok Marek Pieniążek. To menedżer związany wcześniej m.in. z Dewelopresem Rzeszów, gdzie był dyrektorem zarządzającym i wiceprezesem, a także z klubami piłkarskimi Krakowią, Jagiellonią, Białystok czy Polonią Bytom. Nowym dyrektorem sportowym klubu został natomiast Michał Radwański.
11: Jest dużo spraw sportowych. Drużyna sanocka też zaczęła w połowie sierpnia przygotowania do ligi. Strona ukraińska, ja mówię o zawodnikach, tych obcokrajowcach, bo tam są też jeszcze jest jeden Łotysz, drugi Łotysz, prawda, to też nie tylko Ukraińcy, też się zaczęli przygotowywać dopiero od 23 sierpnia. Także to po tych sparingach widać, że jeszcze jest dużo niedociągnięć, niedokładności, to podania nie są takie, jakie mają być, ale to już jest rola trenera, nie moja. Dużo jest tu spraw organizacyjnych, sportowych, takich związanych z grą tych zawodników, z transferami. To wszystko jest wyjaśniane na bieżąco i do końca jeszcze też są pewne sprawy, które musimy wyjaśnić. Jest dużo też przekładanych terminów, gdzie to spadło na mnie jak deszcz z nieba, prawda? I trzeba teraz już w porozumieniu z poszczególnymi dyrektorami sportowymi, trenerami innych zespołów dogrywać te terminy. Tak jak już wiadomo, w pierwszym tygodniu jest Puchar Ukrainy, ale to wyjeżdżają tylko ta część, połowa zawodników, która będzie tam brała udział, ale też kończy im się pobyt. Te formalności trzeba spełnić. Następne dwa tygodnie w Sanok odbywają się zawody Pucharze Świata w Short Tracku Polski, następnie Danubia Cup, Puchar Świata, bardzo duży puchar, którym też kibicujemy. Także trzeba zamienić gospodarza, bodajże przenieść ten mecz. W następnej fazie jeszcze też będzie, na którym pracuje cały czas jeszcze Puchar Kontynentalny, gdzie wszystkie drużyny mistrzowskie z innych krajów europejskich biorą w nim udział. I też będzie trzeba jeszcze przełożyć jakieś dwa spotkania.
1: Mówił Michał Radwański, dyrektor sportowy STS-u Sanok Sokół. Dodajmy jeszcze, że do drużyny z Sanoka dołączył ostatnio łotewski bramkarz Erik Zwitels, który w poprzednim sezonie występował w GKS-ie Tychy. To jeden z ciekawszych transferów Tauron Hockey Ligi. W kadrze STS-u znajdziemy też więcej doświadczonych zawodników. Wśród nich jest m.in. Radosław Sawicki, wychowanek Sanoka i wielokrotny reprezentant Polski, który wrócił do STS-u po występach w innych klubach. W bramce w inauguracyjnym spotkaniu z GKS-em Katowice wystąpili Witos i Michał Buczek, w obronie m.in. Maksym Truszczenko, Michał Ratuszny, Aleksandr Sydrenko, Wiktor Zacharow i Oleksij Borodaj. Formację ofensywną tworzą Radosław Sawicki, Krystian Mazur, Daniło Olinik, Kacper Starościak, Jakub Krzyżak i Kamil Karnas. Zespół prowadzi Olek Szafarenko, a władze STS-u Sanok podkreślają, że mimo współpracy z Sokołem Kijów, klub pozostaje polskim zespołem z Sanoka i dysponuje według prezesa Marka Pieniążka solidnym budżetem na cały sezon.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Teraz w naszym programie czas na kilka tematów związanych z turystyką. Gmina Olszanica otrzymała łącznie 27 milionów złotych unijnego dofinansowania na dwa projekty związane z rozwojem infrastruktury turystycznej. Pierwszy projekt zakłada rozbudowę stacji w Wańkowej, między innymi o 18 nowych armatek śnieżnych, które pozwolą dośnieżać kolejne trasy. W kompleksie mają powstać również snowpark, trzy ruchome chodniki o łącznej długości 500 metrów, tor saneczkowy czy wypożyczalnie sanek i łyżew. Planowane jest także mobilne, syntetyczne lodowisko o powierzchni 500 metrów kwadratowych, dzięki czemu oferta ma być skierowana do całych rodzin, niezależnie od pogody. Drugi projekt przewiduje budowę w Zwierzyniu nad Sanem nowoczesnego centrum karawaningu z parcelami dla kamperów, przyłączami, zapleczem sanitarnym i miejscem do obsługi nieczystości. Turyści będą mogli korzystać tam m.in. z placów zabaw, wiatr rekreacyjnych, 5 samochodów elektrycznych i kilkudziesięciu rowerów elektrycznych. Podobne punkty obsługi kamperów mają powstać też w kilku innych miejscowościach Bieszczadów. Władze Olszanicy liczą, że rozwój infrastruktury jeszcze mocniej wydłuży sezon turystyczny, zwiększy liczbę odwiedzających i przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy. Gmina jest dziś doskonałym przykładem wdrożenia udanej strategii rozwoju ruchu turystycznego. Dlaczego w Olszanicy udaje się to, co nie udaje się w wielu innych gminach Bieszczad czy Pogórza Przemyskiego, które znacznie gorzej wykorzystują swoje atuty krajobrazowe i nie przyciągają zbyt wielu turystów? O tym między innymi rozmawialiśmy z Magdaleną Demkowicz, która wraz z mężem prowadzi Bieszczadzką Szkołę Rzemiosła w Uchercach Mineralnych i Bieszczadzkie Drezyny Kolejowe.
12: Początki były trudne, bo historia gminy i to, jak właśnie ta gmina wyglądała 20 lat temu, to jest duża różnica. I to, co zawsze podkreślamy, dlaczego się ta gmina zmieniła i zmienia wciąż i się rozwija, to jest oparte na współpracy i na takim zespołowym działaniu i mieszkańców poszczególnych, i przedsiębiorców, i samorządu naszego lokalnego, bo ta współpraca właśnie owocuje tym, że jest po prostu rozwój.
1: W 2006 roku gmina była na krawędzi bankructwa, zamykała szkoły. Jak to się stało właściwie, że dziś jest wzorowym przykładem rozwoju? Jak to się stało właściwie, że tak świetnie współdziałają też przedsiębiorcy, jak wy, z samorządem?
12: Myślę, że tutaj najważniejszą rzeczą jest właśnie to, że samorząd lokalny dostrzega i słucha mieszkańców i cną dłoń i jest nastawiony na tą otwartą współpracę, bo dzięki temu można wiele rzeczy wspólnie osiągnąć. I to, co też nasz samorząd zauważył, że te nasze miejscowości tutaj mogą mieć szansę rozwoju dzięki turystyce i została położona właśnie taka podwalina pod to, żeby ta turystyka mogła się tutaj rozwijać. I tak przyszedł ten rok 2015, gdzie zostały otworzone bieszczadzkie drezyny rowerowe i dzięki temu na zamkniętej wówczas linii kolejowej 108 rozpoczął się ten ruch turystyczny, co zapoczątkowało też rozwój taki, że powstają miejsca noclegowe, że sklepikarze mają większy też utarg, dlatego że ten turysta, który tutaj przyjeżdża, on gdzieś chce się zatrzymać, coś kupić do zjedzenia, chce również przenocować, chce także zatankować, więc to jest taka sieć naczyń połączonych i dzięki temu to wszystko się rozwija. Drezyny były pierwszą taką inicjatywą i nasi włodarze zawsze powtarzają, że to dało właśnie takie światełko w tunelu, że można w tym kierunku iść i się rozwijać i dzięki inwestycjom, dzięki oczywiście funduszom i różnym projektom i pieniądzom, które zostały pozyskane i dzięki też pomocy naszego województwa, Urzędu Marszałkowskiego i tym różnym dotacjom, to po kilku latach zrodziła się idea Centrum Turystyki Aktywnej i Sportu w też zapomnianej miejscowości i tak naprawdę nieistniejącej, bo Wańkowa, no nikt nie słyszał o Wańkowej, a dzisiaj mamy jedną z największych stacji narciarskich. Mamy cały kompleks różnych atrakcji, bo działa przez cały rok Bieszczadzki Wańkowa, więc jest również taką inicjatywą nagradzaną i szeroko znaną już w całym kraju.
1: Do rozmowy z Magdaleną Demkowicz, mieszkanką gminy Olszanica, prowadzącą wraz z mężem Bieszczadzką Szkołę Rzemiosła w Uchercach Mineralnych i Bieszczadzkie Drezyny Kolejowe, wrócimy jeszcze za kilka minut. A teraz opowiemy Wam o jeszcze innym pomyśle na wzmocnienie ruchu turystycznego w Bieszczadach, czyli o podkarpackim czeku turystycznym. To najnowszy pomysł władz województwa, który ma sprawić, że Bieszczady ożyją także poza sezonem turystycznym, mówi marszałek województwa Władysław Ortyl.
13: Panie i panowie, wszyscy ci, którzy kochają turystykę, kochają Bieszczady, roztocze, piękne inne obiekty i atrakcje turystyczne w Podkarpaciu. Cieszymy się bardzo, że możemy właśnie z czekiem turystycznym ruszyć z czekiem turystycznym, który ma zwiększyć ruch turystyczny w tym sezonie takim trochę nieszczytowym, jak możemy powiedzieć, ale pamiętajmy o tym, że wiele barw jesieni w Bieszczadach i na Roztoczu przyjmuje nowe, piękne barwy. Warto w tym czasie też oczywiście nas odwiedzić. Myślę, że ten czek turystyczny będzie stymulował jak gdyby dodatkowo kogoś do tego, żeby na te kilka dni z rodziną odwiedzić nasze Podkarpacie, odwiedzić po to, żeby też odpocząć, żeby uzyskać taką nowe patrzenie na nasze podkarpackie atrakcje, dlatego że one w dalszym ciągu będą dla Państwa wszystkich, którzy z czego korzystacie, dostępne. Będziemy na Państwa czekali. Czeka już dzisiaj ponad 370 obiektów.
1: To ważne wsparcie dla przedsiębiorców z branży, bo
13: Podkarpacie ma swoje problemy z turystyką, zresztą te problemy ma też nasz cały kraj. W związku z tym bardzo dziękujemy panu ministrowi Rasiowi za tą inicjatywę. Cieszymy się bardzo, że Sejmik Samorządu Województwa Podkarpackiego zgodził się też uzupełnić tą pulę do tych łącznie 3 milionów złotych. I tak jak dyskutowaliśmy, rozmawialiśmy, to na pewno też nie jest ostatnie słowo samorządu w tej sprawie. Też będziemy cały czas monitorowali i chcieli współpracować w dalszym ciągu z ministerstwem i z Polską Organizacją Turystyczną, wykorzystując też doświadczenia naszej Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Wiemy o tym, że też na co dzień staramy się wspierać, budować różnego rodzaju atrakcje, budować infrastrukturę, tak aby można było wypoczywać i też korzystać z naszych pięknych terenów, atrakcji pieszo, żeby można było też dobrze dojechać rowerem, skorzystać z innych środków komunikacji, transportu. Także chcemy, aby Bieszczady były dostępne i nasze atrakcje turystyczne dla ludzi niepełnosprawnych. Prosimy też media, aby szeroko promowały, informowały o tej atrakcji, chociaż tutaj, jak wiemy, dosyć szybko te kody czy czeki się rozchodzą, ale warto, żeby ta powszechność dostępu do tej informacji miała miejsce. Dziękujemy też samorządowcom, którzy dzisiaj tu zjawili się, starostom, burmistrzom, wójtom, bo myślę, że w ich też celach i działaniach i w strategiach, które sobie zakładają co roku w budżetach, pojawiają się środki, które wspierają nowe, większe lub mniejsze elementy, które sprzyjają turystyce. Pamiętajmy o tym, że turysta potrzebuje i chce jakiejś zmiany, chce jakiejś atrakcji, chce jakiejś dodatkowej wygody, uproszczenia czy udostępnienia, chociaż też tą dzikość lubi, prawda? Trzeba o tym pamiętać, że taka grupa też jest dosyć liczna. I na te wszystkie grupy, na te wszystkie ich wymagania i standardy powinniśmy być przygotowani. Jeszcze raz dziękując ministerstwu, dziękuję wszystkim Państwu, którzy się zaangażowali w przygotowanie tego czeku. Życzymy sobie, żeby on się bez problemów szybko wdrożył i te kolejne 3 nabory dały pozytywny impuls dodatkowy i dodatkowego strumienia turystów, którzy trafią poza sezonem do naszych atrakcji turystycznych.
1: Mówił marszałek województwa Władysław Ortyl. Oddajmy jeszcze głos Magdalenie Krucz, prezesce Polskiej Organizacji Turystycznej.
14: Przede wszystkim chcę bardzo serdecznie pogratulować Urzędowi Marszałkowskiemu i Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej za bardzo sprawne przygotowanie projektu Czek Turystyczny, który będzie na pewno stymulował rozwój ruchu turystycznego do tego przepięknego regionu, jakim są Bieszczady. Będzie na pewno wspierał branżę uczestniczącą w projekcie, ale również tą branżę, która jest około obiektów hotelarskich, bo przecież turysta nie przyjeżdża wyłącznie, żeby zanocować, ale przede wszystkim, żeby zwiedzić. Jak również mam taką nadzieję, jestem przekonana, że w pewien sposób zniweluje kwestię niskiego sezonu, choć W Bieszczadach pewnie na pewno jesień jest tym okresem, kiedy tych turystów zainteresowanych turystyką taką wędrowną, aktywną, zwiedzaniem, podziwianiem krajobrazu jest dużo więcej niż w innych regionach. Natomiast też w pewien sposób mam taką nadzieję, no zwiększy ten ruch turystyczny, który w okresie letnim tutaj w Bieszczadach, jak Państwo najlepiej wiecie, no był w pewien sposób dotknięty informacjami na temat obecności niedźwiedzi, co jest głównie, myślę, kwestią przekazu medialnego. I tutaj też bym prosiła media, żeby nie eskalowały jakby tej sytuacji, bo niedźwiedzie są w górach i pewnie będą, tak? Zawsze i oby były.
1: Magdalena Krucz podkreśla, że Podkarpacie to...
14: region, który ma do zaoferowania naprawdę ogromne bogactwo turystyczne, ogromne bogactwo atrakcji. Dlatego jestem przekonana, że każda z tych części, tych naborów no rozejdzie się w błyskawicznym tempie, tak jak już się rozeszła na Podlasiu. Rozmawiałam z panem marszałkiem w tym otwartym naborze, chyba to zajęło 3 minuty, trochę dłużej w tej części dotyczącą voucherów dla seniorów i dla rodzin z kartą dużej rodziny. Tutaj było chwilę dłużej, ale to też liczone w minutach. Ale to dobrze i myślę, że to jest świetny początek. Region Podkarpacki przystępuje po raz pierwszy do tego projektu. Tym projektem, jeśli chodzi o finansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki, objętych jest 4 regiony. Podlaski, Warmińsko-Mazurski, Lubelski, Podkarpacki. I mam taką nadzieję, że uda się ministerstwu wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną zapewnić środki, aby kontynuować to w kolejnych latach. Przede wszystkim właśnie w regionach, które są dotknięte no głównie tą złą sytuacją geopolityczną. Natomiast być może uda się również, aby był wprowadzony we wszystkich regionach Polski, bo takie też słyszymy głosy i taka potrzeba też jest. Polska Organizacja Turystyczna stara się promować i ten projekt, i atrakcje turystyczne naszych regionów. Współpracujemy ściśle i ta współpraca układa się wyśmienicie z Podkarpacką Regionalną Organizacją Turystyczną i jestem przekonana, że ten posezon, ten czas należy właśnie do regionu podkarpackiego i tych regionów, które również ten czek wprowadziły. Życzę powodzenia i mam nadzieję, że będzie kontynuacja i że będziemy mogli mówić, iż ten projekt wszedł na stałe w taki kalendarz, mogę powiedzieć, wydarzeń, projektów dostępnych dla turystów i dla przedsiębiorców.
1: Mówiła Magdalena Krucz, prezeska Polskiej Organizacji Turystycznej. Marszałek Władysław Ortyl dodał, że rozwój turystyczny Podkarpacia to zasługa nie tylko rządu czy samorządu, ale i licznych instytucji, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców z branży turystycznej czy eventowej.
13: Mam na myśli też Lasy Państwowe, nadleśnictwa, które bardzo aktywnie udostępniają swoje tereny i też wszelkie wytyczanie szlaków, czy rowerowych, czy oczywiście do pieszych wędrówek mają miejsca. Coraz lepiej, lepsza infrastruktura pojawia się na drogach leśnych. Wiemy o tym, że to jest naprawdę coś, co turysta bardzo lubi. Zawsze może zboczyć też, prawda, w lewo czy w prawo. Cieszymy się bardzo, że nam pomagają różne organizacje pozarządowe, prawda, które gromadzą jakby pasjonatów, tych, którzy kochają turystykę i kochają też to miejsce, które chcą pokazać. Jeżeli to wszystko jest robione z pasją, robione jest naprawdę z takiego głębokiego zainteresowania i też z takim sercem, to też jest no, podawane bardzo dobrze i bardzo, bardzo precyzyjnie. Cieszymy się bardzo, że zawsze z nami jest GOPR, są przedstawiciele GOPR, oni też na co dzień czuwają nad bezpieczeństwem turystów, mają na co dzień dużo pracy, także jest to też taki moment, kiedy chciałem to podziękowanie wyrazić.
1: Mówił marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Teraz w naszym programie wracamy jeszcze do rozmowy z Magdaleną Demkowicz, która wraz z mężem prowadzi Bieszczadzką Szkołę Rzemiosła w Uchercach Mineralnych i Bieszczadzkie Drezyny Kolejowe. Porozmawiajmy teraz właśnie o drezynach. Jak to się stało, że wpadliście na pomysł, by część niszczejących torów, które nawet chyba nie były własnością samorządu, bo zdaje się, że właścicielem torów jest PKP Infrastruktura, wykorzystaliście pod potrzeby turystyczne? To wymagało pewnie wielu pism, wielu starań.
12: Oczywiście, jeżeli się cofniemy do tamtego czasu, czasu, to zacznę od tego, że pomysł zrodził się z obserwacji naszych takich inicjatyw w innych krajach europejskich, gdzie tych szlaków takich drezyn rowerowych na nieczynnych liniach kolejowych jest bardzo dużo, szczególnie w Niemczech, więc podpytywaliśmy te wypożyczalnie zagraniczne, jak to funkcjonuje tam. Natomiast to prawda, że był to taki trudny orzech do zgryzienia, ponieważ tutaj w Polsce jeszcze nikt tego nie zrobił na taką skalę. I najpierw zapukaliśmy właśnie do polskich linii kolejowych, którzy powiedzieli, no dobrze, nie wiemy jak to ugryźć, ale jeżeli macie wsparcie samorządu lokalnego, to będziemy próbować. I mieliśmy po prostu szczęście, bo trafiliśmy na naprawdę bardzo, bardzo otwartych ludzi, którzy zadecydowali się wskoczyć z nami na tą głęboką wodę i tak naprawdę przetrzeć szlaki, zrobić coś, co było innowacyjne wówczas na tamten czas w Polsce. Nie bali się tego zrobić, bo to trzeba było opracować procedury, bo to wszystko musi być legalnie. Nasz samorząd wydzierżawił 47 kilometrów nieczynnej linii kolejowej, więc wziął na siebie naprawdę dużą odpowiedzialność za to, żeby ta linia była wydzierżawiona i podlegała pod samorząd gminy Olszanica i my mieliśmy użyczenie. Później oczywiście czasy się zmieniły i już teraz inaczej to wygląda. Natomiast tak, te początki to dzięki panu dyrektorowi Borowcowi, który powiedział: tak, zgadzam się, daję zielone światło, dzięki Warszawie, bo spotkania były w ministerstwie, i dzięki naszemu naczelnikowi ówczesnemu tutaj z sekcji kolejowej Zagórz, panu Bryndzy Zbigniewowi, to wszystko w takiej drużynie udało się stworzyć. No i dzięki temu od razu w pierwszym roku uzyskaliśmy najlepszy produkt turystyczny Polski, taką główną nagrodę Polskiej Organizacji Turystycznej, co było naprawdę też dla nas taką nobilitacją i dużym zaskoczeniem, ale jednocześnie nie pokazało, że jest to dobry kierunek, że można tak działać.
1: To w ogóle świetne miejsce na tego typu inicjatywę, bo bliskość drogi Sanok, Ustrzyki Dolne sprawia, że odpadają w bardzo dużym stopniu koszty promocyjne, prawda?
12: Tak, można powiedzieć, że z tych takich minusów zrobiliśmy plusy, ponieważ stacja kolejowa ta w Uchercach Mineralnych znajduje się przy wielkiej obwodnicy na ruchliwej trasie Sanok, Ustrzyki Dolne i dalej prowadzącej w Bieszczady, więc jest to doskonały taki punkt, gdzie jest też rozgałęzienie na Solinę, mnóstwo osób przejeżdża i z tego punktu, który był takim tylko punktem przejazdowym, gdzie wszyscy przemykali przez tą miejscowość, jadąc albo właśnie w kierunku Soliny, albo dalej w góry, udało się zrobić coś, że wszyscy chcą się tutaj zatrzymać, chcą zobaczyć, chcą skorzystać z takiej atrakcji, która no, wprowadza też coś innego, bo ta perspektywa podróżowania po torach, tak jak na rowerze, wprowadza nam tą inną perspektywę, gdzie możemy oglądać przyrodę, krajobrazy, podziwiać rejon, być blisko natury, jednocześnie w taki aktywny sposób, z innej troszkę perspektywy.
1: Jadąc z tą drogą Sanok, Ustrzyki Dolne, praktycznie zawsze latem, czy nawet wiosną, jesienią widzę ruch na drezynach. Jaki zasięg ma ta atrakcja turystyczna? Ile macie chętnych miesięcznie, rocznie?
12: To jest jedna z takich większych atrakcji, bo bieszczadzkie drezyny rowerowe udało się nam tak wypromować ten produkt, że tak naprawdę osoby z całej Polski tutaj chcą skorzystać z tej atrakcji, chcą się przejechać tymi drezynami pomarańczowymi wózkami. Rocznie to jest do 100 tysięcy osób, w zależności też od tego, ile mamy kursów, bo wiadomo, różne sytuacje też takie geopolityczne, czy przechodziliśmy przez pandemię, przechodziliśmy przez takie tąpnięcie, kiedy wybuchła wojna, to wszystko no, ma też wpływ na to, jaki ruch turystyczny jest w Bieszczadach, ale ogólnie to jest to kilkadziesiąt tysięcy osób, które nas odwiedza rocznie.
1: Wiosna 2026 roku przyniosła nam jeszcze lekką histerię związaną z niedźwiedziami i z wilkami, która podobno odbiła się na ruchu turystycznym. Wy też to obserwowaliście w tych miesiącach?
12: Nie do końca, dlatego że te sytuacje i historie są bardzo podzielone, także myślę, że jest część osób, która może się obawiać, bo jeżeli się zastanawiają, że chcieliby gdzieś spędzać więcej czasu w lesie, to może takie osoby wtedy biorą pod uwagę, że no dobrze, no to może tak być, że gdzieś tam spotkam tego zwierzaka. Natomiast my jesteśmy w rejonie takim, gdzie no, jedziemy linią kolejową, jest ruch, jest hałas, więc żadne dzikie zwierzę nie będzie nam tam siedziało i czekało, a może przyjedzie ktoś i tutaj się ze mną spotka. To taki niedźwiedź tak nie myśli, naprawdę.
1: Ostatnie lata przynoszą też wzrost świadomości, jeśli chodzi o wagę transportu publicznego. Mieliśmy już wyremontowaną linię 102 z Przemyśla do Zagórza. Mamy pomysły reaktywacji kolejnych linii w Bieszczadach. Nie obawiacie, że w pewnym momencie ktoś przyjdzie i powie wam, zabieramy wam te tory i robimy tu linię kolejową?
12: Oczywiście tak może być i my zdajemy sobie też z tego sprawę, bo jesteśmy gośćmi, więc te tory są użyczone i jeżeli tak będzie, to po prostu to jest projekt, coś się kończy, coś się zaczyna, więc jakby czas pokaże, w jakim kierunku to wszystko się będzie rozwijało i w jakim kierunku ogólnie też będą szły Bieszczady i rozwój turystyki, także wszystko czas pokaże.
1: Klientami Drezyn są zapewne głównie turyści, którzy przyjeżdżają w Bieszczady w okresie letnim, może już od czerwca do września, a poza sezonem jak funkcjonujecie? Macie jakieś oferty na przykład dla zorganizowanych grup, dla szkół?
12: Gośćmi i korzystającymi z drezyn rowerowych tak naprawdę są wszyscy, bo i to są rodziny z dziećmi, to są grupy szkolne, grupy zorganizowane, firmy, naprawdę wszyscy. Natomiast ten sezon zaczyna się końcem kwietnia, kiedy już jest ciepło i kończymy tak naprawdę październik bądź czasami listopad, w zależności od warunków pogodowych, bo taka przejażdżka drezyną no, musi być przyjemna, prawda? Więc to jest ten czas taki właśnie, który mamy przeznaczony. Później, no niestety już ta pogoda, jesteśmy w Bieszczadach, więc wiadomo, jak przychodzą zimne poranki czy dni, które są takie już chłodne, to drezyny idą na zasłużony odpoczynek i czekamy do następnego sezonu. Mogę jeszcze tylko wspomnieć, że zawsze podkreślam, że projekt drezyn rowerowych to jest właśnie współpraca i drezyny istnieją dzięki niesamowitemu wsparciu całego regionu. To są hotelarze, to są przewodnicy, to są biura turystyczne, bo ze wszystkimi współpracujemy. To są poszczególni mieszkańcy, właściciele agroturystyki, pensjonatów, ponieważ tak jak już wspomniałam, turystyka to jest sieć naczyń połączonych i razem współpracujemy. Tak jak my polecamy restaurację, gdzie ktoś nas pyta, gdzie można dobrze zjeść, czy co zobaczyć, tak samo ci organizatorzy też polecają naszą atrakcję, ale dzięki właśnie tej współpracy, dzięki temu, że jakby mamy na uwadze po prostu Bieszczady i tworzenie ciekawych miejsc i ciekawych produktów, to ten właśnie produkt turystyczny dostał takiego Oscara w turystyce, bo otrzymaliśmy złoty certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej i jesteśmy na razie jedynym na Podkarpaciu produktem, który ten certyfikat otrzymał, więc jesteśmy bardzo, bardzo dumni z tego, bo znaleźliśmy się w takim gronie obok Muzeum Powstania Warszawskiego, obok Hydropolis, obok takich naprawdę dużych ogólnopolskich atrakcji i to pokazuje też, że małe miejscowości, małe takie lokalne społeczności też mają taką siłę i pokazuje, że marzenia się spełniają i można gdzieś zaistnieć właśnie w tym świecie takich wielkich gigantów i zostać docenionym.
1: Zachęcamy więc do odwiedzenia gminy Olszanica, do skorzystania z drezyn w Hercach Mineralnych. Magdalena Dymkowicz z Bieszczadzkiej Szkoły Rzemiosła była naszym gościem. Dzięki wielkie za rozmowę.
12: Dziękuję.
2: Radio Złote Przeboje.
1: Teraz sprawdźmy jeszcze, jak wyglądał miniony sezon turystyczny w górnych partiach Bieszczad. W lipcu i sierpniu tego roku Bieszczadzki Park Narodowy odnotował dwucyfrowy spadek liczby turystów w porównaniu z tym samym okresem 2025 roku. W lipcu park odwiedziło ponad 97 tysięcy osób, o 14,5% mniej niż rok wcześniej, gdy odnotowano 113,5 tysiąca wejść. W sierpniu liczba wejść wyniosła niecałe 148 tysięcy wobec 169 tysięcy w sierpniu 2025 roku. To oznacza spadek o około 12,5%. Mniejszy ruch potwierdzają również dane z automatycznych punktów pomiarowych rejestrujących samochody wjeżdżające na teren parku. W lipcu zarejestrowano blisko 48,5 tysiąca pojazdów, o 3,5% mniej niż rok wcześniej, a w sierpniu ponad 68 tysięcy, a więc ponad 7% mniej. Spadek frekwencji może być związany m.in. z obawami części turystów przed spotkaniem z niedźwiedziami. Polakami. Obawy te nasiliły się po publikacji licznych materiałów w internecie. Przedstawiciele branży turystycznej informowali na początku wakacji o odwoływanych rezerwacjach i mniejszej liczbie zapytań od klientów. Bieszczadzki Park Narodowy przekonuje jednak, że doniesienia o szczególnym zagrożeniu ze strony niedźwiedzi są przesadzone. Według BPN na terenie parku i jego otuliny żyje około 20 niedźwiedzi, a ich aktywność jest monitorowana za pomocą fotopułapek rozmieszczonych w 70 potencjalnych gawrach. Dane Bieszczadzkiego Parku Narodowego potwierdzają jednak wyraźne osłabienie ruchu turystycznego. Katarzyna Laskowska z inicjatywy Dzikie Karpaty nie ma wątpliwości, że strach przed niedźwiedziami może być przyczyną spadku ruchu turystycznego w Wysokich Bieszczadach. Apeluje w tej sprawie do włodarzy gmin, leśników i myśliwych.
15: Ten język, który się pojawił medialnie i nagonka na te dzikie zwierzęta. Panowie samorządowcy, ja rozumiem problem, z jakim się spotykacie i pewnie z dużą taką presją, również tą medialną, że coś trzeba z tym zrobić. Natomiast żyjecie na tamtych terenach. Większość mieszkańców, również turystów, wie, jak współżyć ze zwierzętami, wie, jak co się robi, jak się idzie do lasu. Być może potrzebujecie wsparcia, nie wiem, od ministerstwa, od kogoś, jaką zastosować prewencję. Bo to nie jest tak, że nagle pojawiły się niedźwiedzie. Te niedźwiedzie się przyzwyczaiły. Wasze miejscowości są jak restauracja dla nich. Pachną śmieciami. Wy odpowiadacie za gospodarkę odpadami. Ona musi być może inaczej prowadzona w waszych gminach niż wreszcie Polski. To nie niedźwiedzie i wilki są winne, tylko człowiek tutaj zawinił. I teraz najprostszym rozwiązaniem jest oczywiście zastrzelić. I co dalej? I przyjdą następne niedźwiedzie, i przyjdą następne wilki. Dopóki się nie rozwiąże tego, co jest przyczyną, to sytuacja nie będzie rozwiązana. Niezabezpieczone śmietniki, wystawione, w jaki sposób są odbierane śmieci. Nie wiem, ludzie wystawiają śmietniki, kubły ze śmieciami na całą noc. To wszystko, cała wieś stoi z kubłami na wierzchu. Niedźwiedzie przychodzą. Kolejna rzecz, leśnicy. Po co dokarmiacie tam zwierzęta na tych terenach? Po co są te nęciska? To do myśliwych. Mówicie, że zarzucacie ekologom jakiś bambinizm, a to leśnicy mówią o tym, że biedne sarenki sobie zimą nie poradzą. Skończcie z dokarmianiem zwierząt w swoich rejonach. Nie przyzwyczajajcie z dzikiej zwierzyny do ludzkiego jedzenia i do ludzkich śmieci.
1: Mówiła Katarzyna Laskowska z inicjatywy Dzikie Karpaty.
2: Co jest grane w Rzeszowie?
1: Na koniec tej godziny programu sprawdźmy jeszcze repertuar teatrów i kin. Za kilka dni na małej scenie Teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie możecie zobaczyć spektakl Małe zbrodnie małżeńskie Erika Emanuela Schmidta. To kameralna sztuka wyreżyserowana przez Jana Husakowskiego. Spektakl stawia przede wszystkim pytanie, ile jesteśmy gotowi zrobić w imię miłości i czy związek można odbudować, gdy jego fundamentem stały się kłamstwo oraz przemilczane emocje. Zapraszamy do Teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Kina Helios w regionie oferują nam zaś w ten weekend dwie premiery. Pierwszą z nich jest horror science fiction Resident Evil w reżyserii Paula Andersona, oparty na popularnej serii gier komputerowych. Akcja dzieje się m.in. w tajnym, podziemnym laboratorium korporacji Umbrella, gdzie dochodzi do wycieku śmiercionośnego wirusa. Alice i grupa komandosów próbują dostać się do kompleksu i powstrzymać rozprzestrzenianie się infekcji. Bohaterowie muszą mierzyć się nie tylko z czasem, lecz także z hordami zombie i innymi efektami eksperymentów genetycznych. Film łączy elementy horroru, kina akcji i science fiction, a jego sukces zapoczątkował całą serię filmów pod tym tytułem. Druga z premier to już propozycja dla dzieci, animacja Teddy i Magiczna Lampa, trzecia część niezwykle popularnej i lubianej serii, która tym razem przeniesie widzów w czasie, aż do 1502 roku. Zapraszamy do kin Helios w Rzeszowie, Krośnie i w Przemyślu. I to już wszystko w tej godzinie naszego programu. Andrzej Orzechowski, do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
16: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy.
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj.
2: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolight, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
8: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: 5, 9, 31. Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen. Reklama.
12: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
13: Przed mikrofonem Andrzej Orzechowski, witajcie. Czas na weekendowy magazyn Radia Złote Przeboje. Jak rozwijać Bieszczady i szerzej Karpaty, zachowując ich wyjątkowy charakter? Jak dbać o unikatowe dziedzictwo przyrodnicze, nie uderzając w interes ludzi i mieszkańców tych terenów? O tym m.in. na ostatniej konferencji Europa Karpat, odbywającej się w dniach 8-10 września przy okazji Forum Ekonomicznego w Karpaczu, dyskutowali eksperci, politycy i samorządowcy. Nie tylko z Podkarpacia, ale też z innych regionów Karpat. Z Ukrainy, Słowacji czy z Rumunii. Mówi Sławomir Mazurek, były wiceminister środowiska, dziś doradca prezydenta Karola Nawrockiego.
14: Eko Bieszczady.
15: Potrzebujemy korzystać z najlepszego modelu, jakim jest zrównoważony rozwój. On jest możliwy pod warunkiem, że zachowana zostanie właściwa proporcja. Ochrona przyrody musi iść w parze z poprawą jakości życia, wzmocnieniem lokalnej gospodarki. W momencie, kiedy odwracamy tą kolejność, traci przyroda i tracą ludzie. To jest bardzo istotne, żeby mówić o konkretnych rozwiązaniach w oparciu o najlepszą naukową wiedzę, w oparciu o te gatunki i o te formy ochrony, które dają nam szansę zachowania tych gatunków, o konieczność zarządzania populacjami tak, aby szczególnie populacje konfliktowe były utrzymywane na właściwym poziomie, ale jednocześnie bardzo jest ważne to, żebyśmy pamiętali o to, że ten region i ta konwencja nie powstała po to, żeby stworzyć jeden wielki rezerwat i żebyśmy tak naprawdę ograniczyli się tylko do samej ochrony przyrody rozumianej w sposób konserwatorski. Tak, żebyśmy jakby wykorzystali i pamiętali o zmienności dynamiki populacji, która też wymaga często aktywnego działania człowieka. Bardzo ważne i kluczowe jest także takie podmiotowe traktowanie lokalnej społeczności, która jest kluczowa do współpracy z innymi interesariuszami, przyrodnikami, naukowcami. Bardzo ważne jest też dobra relacja z lokalnym samorządem. Rozbudowa tych ciał konsultacyjnych właśnie o bardzo szerokie grono, ale też jasny, docelowy punkt, który chcemy. Co chcemy chronić, jak chcemy chronić, za ile chcemy chronić, ale też żebyśmy byli w stanie oszacować, wycenić i te zasoby przyrodnicze, ich wartość też dla lokalnej gospodarki, a jednocześnie, tak jak powiedziałem na początku, poprawiali jakość życia obywateli w tych terenach, szczególnie tych cennych przyrodniczo. To się wiąże z poprawą jakości usług publicznych, z poprawą tych, które też oddziałują na środowisko, takich jak kwestie związane z gospodarką ściekową, z rozbudową lokalnych źródeł energii, ale też wykorzystywania lokalnych, odnawialnych źródeł energii takim jak drewno.
13: Mówił Sławomir Mazurek, były wiceminister środowiska, dziś doradca prezydenta Karola Nawrockiego. Na problem kontroli populacji dzikich zwierząt zwraca też uwagę posłanka Anna Paluch.
16: Rozmawiamy o przyrodzie, którą chronimy, ale ta przyroda jest także magnesem dla ruchu turystycznego. Najpiękniejsze rezerwaty chronione w parkach narodowych, to jest nasze bogactwo, ale była tutaj mowa o populacji zwierząt dziko żyjących, o niedźwiedziach, o wilkach. Kilkanaście lat temu profesor Jan Szyszko powiedział jasno, że już jest czas do tego, żeby wilkiem po prostu gospodarować populacją, to znaczy zliberalizować warunki odstrzału i badać liczebność tej populacji. I dawno te rzeczy powinny być zrobione, bo na przykład gospodarze hodujący owce mają do czynienia ze szkodami i nikt im tych szkód w zasadzie porządnie nie wynagrodzi. Więc to jest sprawa podstawowa.
13: Mówiła Anna Paluch. A jak na kwestie zrównoważonego rozwoju zapatruje się profesor Leszek Jankowski, przez lata prowadzący badania geologiczne Bieszczadów i Karpat?
17: Czy możliwe jest pogodzenie ochrony przyrody z rozwojem gospodarczym Karpat? Powiem tak dość filozoficznie, jest oczywiście możliwe, tylko to trzeba pogodzić, musi być przepływ informacji, ale najważniejsza jest, proszę Państwa, edukacja i świadomość. Są w Alpach miejsca, gdzie jeździ się samochodami i zaraz za ulicą,

0: 10 po 8 Michael Jackson w radiu Złote Przeboje we wrześniu 92 roku przybył do Europy w ramach trasy koncertowej Dangerous World Tour i na potrzeby koncertów przywiózł ze sobą, uwaga, 2 tony kostiumów, w tym materiał, który jakbyśmy rozwinęli, to na kilometr by się zatrzymał. I to były trasy, prawda? Kiedyś koncertowe. 2 tony kostiumów u Michaela Jacksona. Pytanie brzmi, czy któraś z pań swą garderobą go teraz przebije?
1: Well, in come the thing them call a broken heart. This blessed love will never part. Don't know it from the start. Me tell them say I'm dirty, yeah.
0: Jak ktoś właśnie wybiera ubranie do pracy,

0: złote przeboje.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Dealer Hyundai Autores zaprasza do salonu. Rzeszów Warszawska 135. www.automyślnikres.hyundai.pl.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
8: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
7: No tak. 10 na 10.
9: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
10: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
16: Mamy niskie ceny.
17: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
18: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
17: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
19: Skoda.
20: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
21: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

tu Radio Złote Przeboje, Cliff Richard w głośnikach, 8:31 na zegarach. Ostatni weekend lata, już to zapowiadałem, za chwilę jesień, a tej jesieni zegarki na czas zimowy przestawimy wcześniej niż w kilku ostatnich latach, bo tym razem będzie to już za miesiąc, w nocy z soboty 24 października na niedzielę 25, godzinkę do tyłu. Kilka lat temu robiono takie badanie na dużej grupie Europejczyków i ponad 80% ankietowanych wskazało, że zmiany czasu nie chce. No ale na razie Unia Europejska ma pewien problem, żeby zmianę skasować, bo solidarnie muszą uczynić to wszystkie kraje. A my tu sobie gramy, no, w letnio-jesiennie, jak zwać, tak zwać, Mike Oldfield, Maggie Reilly i Podróż do Francji.

0: IQ5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: W Media Expert. Rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50x50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz.
12: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.

0: Zapraszamy do uzdrowiska Latoszyn koło Dębicy do skorzystania z basenu siarczkowego, tężni solankowej, pijalni wód, ogrodów sensorycznych, komory normobarycznej, placu zabaw dla najmłodszych.
1: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj od poniedziałku do piątku o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
2: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
3: Reklama. Nareszcie sobota. Spędzasz ją z Radiem Złote Przeboje.

0: Stevie Wonder w radiu Złote Przeboje z 1984 roku, czyli można to było spokojnie z winyla zagrać. No, Magdalena Wójcik, czyli Goja, pewnie to na winylu ma.
1: Kocham winyle od zawsze i nawet jeszcze jak mieszkałam w moim rodzinnym Krasnystawie, to moja mama, która jeździła na Ukrainę w ramach takiej wymiany nauczycielskiej, przywoziła mi stamtąd płyty winylowe, na przykład Beatlesów, tylko napisane po ukraińsku, więc wszystkie tytuły, wszystko było przetłumaczone na język ukraiński, ale miałam winyle. Kocham winyle od zawsze, uwielbiam ich słuchać, więc dla mnie to nie jest fenomen, tylko to jest coś, co jest obecne w moim życiu od zawsze.
0: No to gram, Goje, smak słów, 14 minut i będzie 9.

Sophie B. Hawkins w Radiu Złote Przeboje. 6 minut i będzie godzina 9. W stronę wiadomości podążamy, a w nich o problemach na kolei. Nocnych problemach, które na szczęście są już rozwiązane.

0: Rysiu, jedziemy na zakupy do Mercury Market, a po drodze weźmiemy mamuśkę. Ona też zrobi zakupy i dostanie kartę podarunkową.
1: Koniecznie z mamusią, Zosieńko.
0: Koniecznie! Karta podarunkowa od Mercury Market to 100 zł za każdy wydany 1000 i mamusia kupi co chce i zaoszczędzi.
2: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
3: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
8: Zapraszamy na dni otwarte w salonie motocyklowym Triumf Rzeszów. Przyjedź i przetestuj najnowsze modele motocykli z oferty brytyjskiego producenta. Odwiedź nas w dniach od 28 września do 3 października. Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji. Triumf Rzeszów, ulica Przemysłowa 14B.
9: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, silestone, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
10: Reklama.
11: 19 września, sobota, Radio Złote Przeboje o godzinie 9. No to wiadomości.
12: Koleje wznowiły ruch pociągów na odcinku Toporów w Świebodzin. Do aresztu nie trafił poseł Wojciech Król mimo zgody Sejmu. Parytety w sztabach trenerskich wymagane przez FIFA po raz pierwszy na turnieju i to rozgrywanym właśnie w Polsce. Agnieszka Trojanowska, BIS. Pociągi znów jeżdżą na odcinku Toporów Świebodzin w Lubuskiem. Powodem nocnej awarii była uszkodzona sieć trakcyjna relacji Warszawa Wschodnia-Frankfurt. Naprawa trwała całą noc. Przejezdny jest już także tunel na Zakopiance w kierunku Zakopanego po porannym pożarze samochodu osobowego. Do pożaru doszło po godzinie 6 w nawie tunelu na drodze ekspresowej S7. W pożarze nikt nie został ranny. Poseł Wojciech Król podejrzany o zarzuty korupcyjne nie trafi do aresztu. Katowicki sąd nie uwzględnił wniosku Prokuratury Europejskiej o zastosowanie wobec polityka Koalicji Obywatelskiej takiego środka zapobiegawczego. Poseł Król usłyszał wczoraj kolejne zarzuty dotyczące przyjęcia korzyści majątkowych. Jego pełnomocniczka, mecenas Marta Smołka, informuje, że jej klient nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów, czuje się niewinny, a część zarzutów nie ma związku z funduszami unijnymi.
13: Część tych zarzutów nie powinna być, że tak powiem, prowadzona, czy nie leży we właściwości Prokuratury Europejskiej, bo naszym zdaniem w związku ze środkami unijnymi nie ma.
12: Wczorajsze kilkugodzinne przesłuchanie Króla w Prokuraturze Europejskiej w Katowicach było następstwem czwartkowej decyzji Sejmu, który wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła. Prokuratura Europejska wnioskowała o areszt, ale sąd stwierdził, że areszt byłby środkiem nadmiarowym i niezasadnym. Mural upamiętniający najmłodszą sanitariuszkę Powstania Warszawskiego powstał na budynku Szkoły Podstawowej w Bukowinie Tatrzańskiej. To szkoła imienia bohaterów Warszawy. W powstanie muralu zaangażowali się uczniowie, nauczyciele i mieszkańcy Bukowiny. Róża Maria Goździewska urodziła się zaledwie 3 lata przed wybuchem II wojny światowej. W czasie Powstania Warszawskiego miała 8 lat, mimo to pomagała w szpitalu polowym. Piłkarskie Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20 rozgrywane w Polsce to pierwszy turniej, w którym obowiązują parytety wprowadzone przez FIFA. W sztabie szkoleniowym każdej drużyny kobieta pełni funkcję pierwszego trenera lub asystenta. Finał mistrzostw za tydzień w niedzielę w Łodzi. Szanse na zwycięstwo mają Korea Południowa, Włochy, Brazylia, Hiszpania, Nigeria, Kolumbia, Korea Północna i Kanada.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
11: Więcej chmur przed południem w zachodniopomorskim, a tak wszędzie sporo słońca. No i coraz cieplej się robi. Docelowo 19 stopni w Koszalinie, 20 w Gdańsku, Białymstoku, Łodzi, 22 w Opolu, Krakowie, 23 w Rzeszowie. sobotni poranek w Radiu Złote Przeboje. Znamy to powiedzenie, że co masz zrobić dziś, zrób jutro, będziesz mieć dwa dni wolnego. No, a i kiedy jak nie w weekend ono ma największą moc. Radio Złote Przeboje. Dlatego proszę dziś wypocząć po intensywnym tygodniu. Załatwiłem dobrą pogodę, muzykę też załatwiłem. Więcej nam chyba do szczęścia nie trzeba.
10: Zaprasza Kacper Sosnowski.

Cher w radiu Złote Przeboje, ostatnio w żałobie, bo w wieku 87 lat zmarł projektant Bob McKee, który przez długą część kariery stylizował Cher, no i tworzył dla niej niesamowite kreacje. Zresztą ten pan ubierał też Tina Turner, Diana Ross, Liza Minnelli, Barbara Streisand i tak dalej. I Cher napisała na swych mediach społecznościowych tak o nim: znając go, do nieba zabrał cekiny, koraliki i swój szkicownik. Dobranoc, słodki książę. No piękne pożegnanie, naprawdę. A za chwilę u nas o indywidualnej kontroli związanej z segregacją śmieci. Oj, będzie się

0: autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Czyta lektor AI.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Z aplikacją filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
5: Stokrotka.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
11: Rysiu, jedziemy na zakupy do Mercury Market, a po drodze weźmiemy mamuśkę. Ona też zrobi zakupy i dostanie kartę podarunkową.
12: Koniecznie z mamusią, Zosieńko.
11: Koniecznie. Karta podarunkowa od Mercury Market to 100 zł za każdy wydany 1000 i mamusia kupi co chce i zaoszczędzi.
13: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
14: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
15: Skoda.
16: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
17: Słuchaj, Marian.
18: No?
17: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
18: Ta.
17: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
18: No i co? Barbara, i co?
17: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
18: Ta Mariolka to jest naprawdę...
19: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
20: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Reklama.
21: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Donna Lewis w Radiu Złote Przeboje w sobotę, czyli w dzień sprzątania. No to jak sprzątanie, to będzie o... Będzie o śmieciach, bo w paru miastach na Mazowszu, ale też już gdzieniegdzie w Kielcach jest system indywidualnego rozliczania segregacji śmieci. Ten duży kosz, do którego wyrzucamy śmieci, no wie, kto śmieci wyrzuca i otwiera się tylko po zeskanowaniu specjalnego osobistego kodu, który może być na workach na śmieci albo na przykład w aplikacji w telefonie. No i Ostrołęka chce testować podobne rozwiązanie, by kontrolować, co w śmietnikach się dzieje. A te niektóre mądre kontenery to mają nawet pomiar wyrzucanych odpadów, jakby ktoś, nie wiem, chciał kombinować i do plastiku coś cięższego wyrzucać. Trochę jak w Truman Show albo w Men in Black. To wygląda, że wszędzie kamery, wszędzie kontrola, wszędzie wszyscy wiedzą, co się dzieje. To tak na uspokojenie atmosfery, Rod Stewart i miłego sprzątania dzisiaj.

0: wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: Zapraszamy na dni otwarte w salonie motocyklowym Triumf Rzeszów. Przyjedź i przetestuj najnowsze modele motocykli z oferty brytyjskiego producenta. Odwiedź nas w dniach od 28 września do 3 października. Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji. Triumf Rzeszów, ulica Przemysłowa 14B.
2: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, sileston, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
3: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
4: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
5: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
6: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
5: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
6: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
5: Nie bujasz?
6: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter.
7: Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
8: Dealer Hyundai Autores zaprasza do salonu. Rzeszów, Warszawska 135. www.automyślnikres.hyundai.pl.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
12: Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50x50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz.
13: Zapraszamy do KGM Autowatkiem Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
14: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
15: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
16: Reklama.
17: Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje, to dzisiaj jak będziemy wypoczywać na łące, to będą dmuchawce, latawce, a wiaterek to taki delikatny. Urszula, w ten weekend żużlowe playoffy, między innymi rywalizacja Unii Leszno z Motorem Lublin, a Urszula, która urodziła się w Lublinie, no dobrze wie, co to żużel.
1: Oczywiście, mój ojciec chodził zawsze na żużel, co tydzień. Mama zawsze chciała nas wepchnąć, moją starszą siostrę i mnie, tacie, pod opiekę. A on mówił: Marysia, ty nie wiesz, co tam się dzieje. No i rzeczywiście raz byłyśmy chyba na takim żużlu z tatą. Jak zwykle zgubił czapkę, bo on zawsze wyrzucał, gdzieś tam zdejmował czapkę i wyrzucał do góry w emocjach. Ale to było fajne przeżycie.
0: No to czapki w górę i na żużel.

Fleetwood Mac w Radiu Złote Przeboje. 6 minut i będzie godzina 10 w naszych wiadomościach o nocnej prohibicji w całym kraju. Będzie czy nie będzie? Szczegóły w tej sprawie w wiadomościach za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz Twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Cukier za 99 groszy czeka na Ciebie. Spotkajmy się w Biedrze.
5: Do soboty z aplikacją Biedronka. Cukier biały 1 kg. 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na konto.
6: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A Ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: Ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, fileston, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
12: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
0: Reklama.
13: Sobotni poranek, słuchacie Radia Złote Przeboje. Minęła 10:00, zapraszamy na wiadomości.
14: Samoloty w przestrzeni powietrznej Polski w związku z atakami na Ukrainie. Nocna prohibicja w całym kraju odroczona, Sejm zaskoczył i wykreślił głosowanie. Ceny paliw znów w górę, analitycy nie pozostawiają złudzeń. Agnieszka Trojanowska, BIS. W związku z kolejnymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej, poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. W komunikacie zaznaczono, że działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Rosja atakuje naszego wschodniego sąsiada bez załogowcami. Kilka groszy benzyna, ale diesel już o 20, nawet 30 groszy podrożeje w najbliższych dniach. Takie są kolejne bardzo niepokojące prognozy analityków, mówi Jakub Bogucki z ePetrol.pl.
15: I zobaczymy te dziewiątki i ósemki. No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
14: Drożeje też autogaz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy. Nagły zwrot akcji podczas sejmowych głosowań. Wczoraj posłowie mieli przyjąć ustawę o zakazie nocnej sprzedaży alkoholu w całym kraju oraz o zakazie reklamy alkoholu, w tym piwa. Nieoczekiwanie jednak ten punkt został wykreślony z harmonogramu prac Sejmu. Politycy lewicy są oburzeni i oskarżają PSL o uleganie wpływom alkoholowego rynku, o czym Maciej Kluczka.
16: Posłanka Joanna Wicha z lewicy pyta.
17: Zdjęty kompletnie z obrad. Nie wiem, co PSL chce tym ugrać.
16: Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiada.
18: Ta ustawa jest niedopracowana.
16: Ludowcy podkreślają, że są za nocnym zakazem sprzedaży alkoholu, ale chcą doprecyzowania ustawy. Poseł Jacek Tomczak chce zapisów chroniących branżę winiarską.
19: W naszym kraju ktoś wpadł na pomysł, żeby zakazywać promocji, reklamy, możliwości rozwoju winiarstwa w Polsce.
16: Zdaniem polityków lewicy ruch PSL-u to próba na przeciągnięcie w czasie prac nad ustawą.
14: Cyber Ranger tropi w mediach społecznościowych osoby łamiące przepisy w Tatrzańskim Parku Narodowym. Strażnik przegląda m.in. Facebooka i Instagrama, gdzie turyści sami chwalą się nielegalnymi wyczynami. Od marca wpadło 56 osób, nałożono 23 mandaty, 2 osoby zostały pouczone, a 3 sprawy skierowano do sądu.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
13: Piękna sobota się zapowiada, sporo słońca, najwięcej w centrum i na wschodzie kraju. 20 stopni nad morzem, nieco cieplej w centrum, a najcieplej, bo do 23 stopni na południu kraju. Nigdzie nie powinno padać. No tak, piękna sobota, a potem będzie też piękna niedziela, a z Radiem Złote Przeboje poranki to w ogóle piękne. Za chwilę o ofercie pracy za 10 tysięcy złotych.
20: Radio Złote Przeboje.
13: I to specjalnie bez wykształcenia, ani jakichś specjalnych zdolności. Kacper Sosnowski, witam pięknie, 3 minuty po godzinie 10. Perfekt, dokładam, żeby ta sobota dla tych, co właśnie nas włączyli, zaczęła się perfekcyjnie.

0: Miami Sound Machine w Radiu Złote Przeboje. A teraz u nas ogłoszenie o pracę, która nie wymaga wykształcenia, jedynie prawo jazdy, wymaga chęci do pracy, a może dać pensję w wysokości od 8 do 11 tysięcy złotych brutto. Co się za tym kryje? No i to nie jest propozycja od bogatego księcia w Afryce, a praca w Polsce na budowie linii kolejowej. Chodzi konkretnie o pomoc w wykonywaniu pali wielkośrednicowych. Jest przyuczenie do tej profesji oferowane. No ja mógłbym na takiej budowie na przykład muzykę puszczać, żeby te robienie pali szło szybciej. Na przykład...
1: Jedzie pociąg z daleka.
0: O, prawda? Poza tym myślę sobie, że jak ja nie palę, to pewnie do robienia tych pali się

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W najtańszą sobotę do Biedronki idę.
4: W tę sobotę tylko z aplikacją. Łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Limit 5 kg na konto. A kiełbasa morlińska z szynki morliny 500 gramów 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Do tego z kartą Moja Biedronka krem do smarowania Nutella 350 gramów 11,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit 4 sztuki na kartę. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
7: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
6: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
7: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
6: Nie bujasz?
7: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
8: Dealer Hyundai Autores zaprasza do salonu. Rzeszów Warszawska 135. www.automyślnikres.hyundai.pl.
9: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
10: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Marian, a po całym tygodniu pracy?
15: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
16: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
17: Rysiu, jedziemy na zakupy do Mercury Market, a po drodze weźmiemy mamuśkę. Ona też zrobi zakupy i dostanie kartę podarunkową.
18: Koniecznie z mamusią, Zosieńko.
17: Koniecznie. Karta podarunkowa od Mercury Market to 100 zł za każdy wydany 1000 i mamusia kupi co chce i zaoszczędzi.
19: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
20: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
21: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.

Lionel Richie w Radiu Złote Przeboje All Night Long. Ciągle czekamy na film o piosenkarzu pod takim tytułem. Nad musicalem bazującym na największych przebojach artysty ma pracować studio Walta Disneya, ale słyszałem o tym filmie 6 lat temu. Rok temu podano nazwisko reżysera, no i o projekcie cisza. Może chcą rekord długości kręcenia i kombinowania pobić, a ja przypomnę, że którąś z części Mad Maxa to kręcono przez 15 lat. To był jeden z najbardziej pechowych filmów w produkcji. No dobrze, teraz u nas melodia, która też była wykorzystywana w wielu filmach, między innymi w drugiej części Facetów w czerni. Poznajecie? I should have changed that stupid lock. I should have made you leave. Kosmiczny pies tak śpiewał w Facetach w czerni. Pies bardzo ładnie, ale teraz Gloria Gaynor jeszcze ładniej.

0: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
2: Ale bogatą ofertę ma Markup. Kostka brukowa, płyty tarasowe. Wszystko tej znanej firmy BrookBet.
3: No, a teraz jeszcze poszerzony asortyment pustaków ogrodzeniowych.
2: I też BrookBet?
3: A jak? I do tego ten nowy ogród wystawowy, w którym oglądamy wszystko na żywo.
2: Już sobie wyobrażam nasz piękny podjazd, ogród.
3: I ogrodzenie.
2: Markup zaprasza. Krzemienica 3A. Szczegóły na markup.eu.
4: Zobacz, Stasiu, sokół.
5: Gdzie? Nie widzę.
4: No tam, patrz.
5: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
4: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
6: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
5: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
6: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze. I ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie. A co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Travisto.
12: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm. Dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Jak się dziś czuje Pani Celinka z Kauflandu?
17: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
18: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
19: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
20: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
21: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

Los Lobos w Radiu Złote Przeboje, a wcześniej też Edyta Bartosiewicz, czyli nowa jurorka obecnej edycji Voice of Poland. To chyba w jednym z najbliższych odcinków pani Edyta zdradzi pewną historię z Kubą Badachem, innym jurorem. Otóż okazuje się, że kiedyś po imprezie w Chorzowie Badach do 5 nad ranem opowiadał Edycie o swoim życiu prywatnym i zwierzał się z różnych spraw. I ona tego wszystkiego nie pamięta. No to ja jestem ciekaw, co to była za impreza? No właśnie, podejrzewam, że coś z takich klimatów. Everything But The Girl w Radiu Złote Przeboje, 12 minut i będzie 11.

Ricky Martin i Christina Aguilera w Radiu Złote Przeboje. 5 minut i będzie 11. Jak ktoś jest fanem motoryzacji i mieszka w Wielkopolsce albo w pobliżu, to na pewno powinien posłuchać naszych wiadomości o 11.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
3: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
5: Wygenerowano z AI.

0: Aplikację Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
3: Stokrotka.
4: Reklama.
5: Tu Radio Złote Przeboje. Już 11 godzina dochodzi. Agnieszka gotowa. Zapraszamy na wiadomości.
6: Operowanie myśliwców zakończone w polskiej przestrzeni powietrznej. Polski prezydent rozpoczął wizytę w Nowym Jorku. Zabytkowy samochód od złotówki można wylicytować na trwającym Retro Motor Show. Agnieszka Trojanowska, BIS. Akcja prewencyjna zakończona. Polska poderwała dziś o poranku myśliwce w związku z rosyjskim bombardowaniem na Ukrainie. Jak informowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, była to akcja prewencyjna. Komunikaty wojska śledzi Szymon Kępka.
7: Rosja używa przeciwko Ukrainie m.in. odrzutowych, bezzałogowych statków powietrznych. To są bezzałogowce poruszające się szybciej niż zwykłe drony. Dowództwo operacyjne uruchomiło niezbędne siły i środki, a naziemne systemy obrony powietrznej i systemy radiolokacyjnego rozpoznania osiągnęły stan gotowości. Tak wynika z komunikatów wojska. Ta gotowość oznacza, że wojsko jest przygotowane do natychmiastowego działania. W przypadku pojawienia się zagrożenia, czyli na przykład naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, nie ma na razie informacji o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej.
6: Prezydent Karol Nawrocki jest już w Nowym Jorku. Wizyta polskiej głowy państwa w USA, która potrwa do środy, związana jest z 81. sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Prezydencki samolot wylądował na lotnisku Kennedy'ego tuż przed północą czasu nowojorskiego, czyli chwilę przed 6 rano czasu polskiego. Dziś para prezydencka złoży wieniec pod drzewem przetrwania, symbolem zamachów terrorystycznych na World Trade Center. W programie kilkudniowej wizyty są także spotkania ze światowymi przywódcami oraz z Polonią. Polski prezydent wystąpi także podczas debaty generalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W wieku 83 lat zmarł Sandro Mazzola, były napastnik piłkarskiej reprezentacji Włoch, który przez całą swoją 17-letnią karierę występował w Interze Mediolan. Mazzola, uważany za ikonę Interu, strzelił 158 bramek w ponad 500 meczów w Serie A, pomagając drużynie zdobyć 4 tytuły mistrza Włoch oraz 2 puchary Europy. Około 1000 zabytkowych pojazdów można zobaczyć na trwającym do jutra na międzynarodowych targach poznańskich 10. Retro Motor Show. W programie pokazy driftu i prelekcje na temat zakupu, a także niezbędnej renowacji zabytkowych aut, ale chętni mogą w ramach Retro Motor Show w Poznaniu kupić klasyczne auto. Na giełdzie pojazdów zabytkowych wybrane samochody oferowane są w formule licytacji od symbolicznej złotówki bez ceny minimalnej.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
5: Coraz cieplej się robi w ostatnią sobotę lata. Już za chwilę 20 stopni w Szczecinie, Białymstoku, Bydgoszczy, 21 w Poznaniu, Zielonej Górze, Łodzi, Kielcach, 23 we Wrocławiu czy w Krakowie. Wszędzie sporo słońca.

0: Ładnie to kiedyś Albert Einstein powiedział: życie jest jak jazda na rowerze. Aby utrzymać równowagę, musisz się poruszać. No i tego dzisiaj wam życzę. To znaczy niekoniecznie jazdy na rowerze, ale jakiejś aktywności w tą piękną sobotę, która przed nami.
1: Zaprasza Kacper Sosnowski.
0: Phil Collins już gra.

Ace of Base w Radiu Złote Przeboje, a już można starać się o bilety na koncert Królowie Życia, Skawiński-Tkaczyk. Koncert w Łodzi 11 października. Byłem na jednym koncercie z tej serii, że tak to ujmę, bo to jest cała trasa koncertowa po Polsce i są tam piosenki ONA, Skywalkera, Kombi oczywiście. Są też zaproszeni specjalni goście na scenie. No, naprawdę wspaniałe show. No i teraz tak, jak na ten koncert się dostać 11 października? Już można wchodzić na złoteprzeboje.pl i tam maksymalnie w 5 słowach napisać, z czym kojarzą się wam Królowie Życia. Z czym kojarzą się Królowie Życia, złoteprzeboje.pl, tam czekamy na zgłoszenia. A od poniedziałku będziemy rozdawać podwójne zaproszenia na koncerty.

0: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. W ten weekend podwoimy twoje naklejki. W piątek 18 i sobotę 19 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
1: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Paydeck. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
3: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
4: Elektryk? Pewnie drogi.
3: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
4: Co? Z serwisem i gwarancją?
3: I tylko 10% opłaty wstępnej.
4: Tylko gdzie jest haczyk?
3: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
4: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: Rysiu, jedziemy na zakupy do Mercury Market, a po drodze weźmiemy mamuśkę. Ona też zrobi zakupy i dostanie kartę podarunkową.
7: Koniecznie z mamusią, Zosieńko.
6: Koniecznie. Karta podarunkowa od Mercury Market to 100 zł za każdy wydany 1000 i mamusia kupi co chce i zaoszczędzi.
8: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
9: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
10: Jak sobota to?
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
14: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
15: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
14: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
15: Ty, ale akcja!
14: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
15: To co, przekonałem cię?
14: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
16: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
17: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
18: Reklama. Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

Boy George i Culture Club w Radiu Złote Przeboje. A pan Boy George gra teraz koncerty głównie na Wyspach Brytyjskich i we Francji i przyznał ostatnio, że sztuczna inteligencja pomaga mu w muzyce. I napisał już dzięki niej 5 albumów i wspiera się też czatem przy pisaniu tekstów. No ja jestem ciekaw, jak te jego piosenki z tą sztuczną inteligencją wyszły. To teraz muzyczna wycieczka do Niemiec. 96 rok, czyli bez sztucznej inteligencji. Heath Hunter.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
4: Ale bogatą ofertę ma Markup. Kostka brukowa, płyty tarasowe, wszystko tej znanej firmy Brookbet.
5: No, a teraz jeszcze poszerzony asortyment pustaków ogrodzeniowych.
4: I też Brookbet?
5: A jak? I do tego ten nowy ogród wystawowy, w którym oglądamy wszystko na żywo.
4: Już sobie wyobrażam nasz piękny podjazd, ogród.
5: I ogrodzenie.
4: Markup zaprasza. Krzemienica 3A. Szczegóły na markup.eu.
6: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które Cię stać. Aflofarm.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
11: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
12: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
11: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
12: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
11: Nie bujasz?
12: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter.
13: Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
14: Dealer Hyundai Autores zaprasza do salonu. Rzeszów Warszawska 135. www.automyślnikres.hyundai.pl.
15: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje. 1 kilogram. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego. Wesoły Kurnik. 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
18: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Kawa mielona za 11,49 czeka na Ciebie.
19: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona MK Cafe Crema 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę.
18: Spotkajmy się w Biedrze.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Tu Radio Złote Przeboje, Iron Cara, to już za nami, a za chwilę południe, weekend jak marzenie Marzyny Rogalskiej. Co w programie dzisiaj?
1: Dziś zajmiemy się sprawą podupadłego komika, nad którym ulitowała się wspaniała dziennikarka Marzena Rogalska. Kto to z państwa?
2: To ja.
1: To pani, tak?
2: Tak.
1: I pani zajęła się sprawą upadłego komika. Bardzo państwu Polska za tę inicjatywę dziękuję. Jak długo w Polsce
2: będzie dochodzić do takich sytuacji?
0: No będzie dochodzić od 12 do takich sytuacji. Igor Kwiatkowski, gościem Marzyny Rogalskiej. Oj, będzie wesoło, a już można zajrzeć na próbkę na nasz Instagram.

0: Madonna w Radzie Złote Przeboje, a w naszych wiadomościach o tym, jak wychodzi Polakom reagowanie na sygnały alarmowe. Wiadomości o 12, a zaraz potem weekend jak marzenie.
1: Radio Złote Przeboje.

0: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Reklama.
12: Wybiła 12. Zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Trwają treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikat. Samolot polskiego prezydenta wylądował w Nowym Jorku. 4 nowych piłkarzy w kadrze piłkarskiej reprezentacji Polski. Agnieszka Trojanowska, BIS. Jak szkoły zareagowały na czwartkowe wycie syren, badają władze Lublina. Przygotowano specjalną ankietę, by ocenić, jak całościowo zadziałały procedury i co trzeba zmienić. Miasto regularnie organizuje warsztaty z reagowania dla mieszkańców Lublina, ale korzystają tylko nieliczni. Dziś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu odbywają się treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Ćwiczenia potrwają jeszcze przez 2 godziny w strażnicach i remizach. Szczegóły na stronie internetowej Państwowej Straży Pożarnej w zakładce Specjalne treningi reagowania. Polski prezydent jest już w Nowym Jorku. Wizyta Karola Nawrockiego w USA potrwa do środy. W tym czasie weźmie on udział w 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. O szczegółach Grzegorz Kozioł.
14: Prezydencki samolot wylądował na lotnisku Kennedy'ego tuż przed północą czasu nowojorskiego, czyli chwilę przed 6 rano czasu polskiego. Para prezydencka złoży dziś wieniec pod drzewem przetrwania, czyli pod gruszą Kaleriego, która przetrwała zamachy terrorystyczne z 11 września 2001 roku na World Trade Center. W programie kilkudniowej wizyty są także spotkania ze światowymi przywódcami oraz z Polonią, natomiast w środę prezydent Nawrocki wystąpi podczas debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Ma być pierwszym mówcą w sesji popołudniowej.
13: Straż Leśna rozpoczęła akcję Jesień 26. Leśnicy, żeby zapobiec niszczeniu lasów i kradzieżom drzew, zwiększą patrole, mówi nam rzeczniczka Lasów Państwowych Regina Klimaszewska.
15: Będziemy zwracać szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, samochodów, motocykli czy kładów, a także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej. Ta akcja nie jest wymierzona w osoby, które po prostu chcą skorzystać z lasu. Wręcz przeciwnie. Chodzi o to, żeby każdy mógł czuć się w lesie bezpiecznie.
13: Akcja potrwa do 18 października. Warto zapamiętać te nazwiska: Tymoteusz Puchacz, Adrian Benedyczak, Wojciech Bońka i Wiktor Nowak. To nowi piłkarze wybrani przez selekcjonera Jana Urbana do 26-osobowej kadry piłkarskiej reprezentacji Polski na pierwsze 4 spotkania Ligi Narodów.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
16: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
0: Pogoda.
13: Sporo dziś słońca, dopiero po południu nad morzem oraz na północnym zachodzie. Większe zachmurzenie i tam możliwe słabe opady deszczu. Ciepło od 18 do 22 stopni, a na Podkarpaciu i w Małopolsce do nawet 24 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko nad morzem, miejscami dość silny.
16: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
11: Igor Kwiatkowski i Marzena Rogalska, bardzo gorąco witamy. Pan Igor dzisiaj bardzo serio w okularach.
17: A co? Moja nowa odsłona. Nowy ja na zimę.
11: Generalnie jest to typ introwertyczny, pod płaszczykiem komika i śmiesznego faceta, ale jakoś damy radę przez te 3 godziny najbliższe. Co pan sądzi?
17: Tak, choć nie jest to dla mnie łatwe, że pani redaktor tak szybko mnie rozpracowała.

0: Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
1: Igor Kwiatkowski z nami. Igorze, pytanie za 100 punktów. Czy znajduje cię w dobrym nastroju i w dobrej formie?
2: W dobrej formie, bo dotarło do mnie to, że wszystko ma swoje w życiu konsekwencje. Czyli na przykład ja bardzo słabo radzę sobie z odpoczynkiem. Aczkolwiek przed dzisiejszym naszym wywiadem jestem po godzinnym w spacerze z psami, więc jednak wdrażam procedury, ale zrozumiałem, że mam tak satysfakcjonującą pracę, w której mi się wydziela po prostu festiwal endorfin, satysfakcji, bo jako solista ta uwaga się skupia na mnie. Mam też taką satysfakcję.
1: Bo to żre, ludzie przychodzą.
2: Żre w tym sensie, że spełniło się moje marzenie, że przychodzi ta publiczność, której to odpowiada, co robię. No to jest marzenie.
1: Tak.
2: Ta fala akceptacji to jest coś niebywałego. To jest
1: jak ciepły kocyk.
2: Tak, to jest jak w tornadzie, jest ten środek taki, gdzie jest podobno cisza. Ale na przykład na drugi dzień moje ciało różnie tak reaguje. Takiego mam, można powiedzieć, kaca, chociaż alkoholu tam już od paru lat nie piję w ogóle. Ale takie się pojawiają rzeczy i uczę się to szanować, że skoro masz taką pracę, 2 godziny drzesz gębę, tańczysz, podskakujesz, śpiewasz i zabawiasz, to na drugi dzień masz prawo mieć
1: odreagować.
2: Mhm. I może nie warto scrollować. Może są osoby, które na tyle są poukładane w życiu, że scrollują, zamykają telefon i robią coś innego. To nie ja.
1: Zamykam teraz ten wątek i zapraszam do wysłuchania Briana Adamsa. The Best of Me. You got

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Igor Kwiatkowski z nami. Pamiętam, jak nie mogłam cię długo złapać i mówiłeś mi, byłem już tak przebodźcowany, że wyłączyłem telefon. Wiesz, jaka to jest odwaga w dzisiejszych czasach, jaka...
2: Bo desperacja.
1: Nie nazwałabym tego desperacją.
2: Faktycznie był taki moment, że ja mówię do żony, że ja wyłączam telefon. Ja tak mam, że się przebodźcowuję, że jestem wtedy elektryczny, że się muszę chwilę wyciszyć.
1: Oddychaj głęboko, za chwilę wrócimy jeszcze do tego wątku.
0: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Kola za 6,99 czeka na ciebie.
4: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Dwulitrowa Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru, Fanta, Sprite, Sprite zero cukru. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę.
3: Spotkajmy się w Biedrze.
5: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
6: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarny.
5: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
6: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
5: Nie bujasz?
6: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
7: Dealer Hyundai Autores zaprasza do salonu. Rzeszów Warszawska 135. www.automyślnikres.hyundai.pl.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Gabinet masażu, słucham.
12: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
11: O, cześć, a co się dzieje?
12: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
11: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
12: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
11: Kochana, sam go stosuję.
13: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
14: Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz.
15: Zapraszamy do KGM Autowatkiem Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
16: Co za dzień.
17: Co się stało?
16: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
17: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
16: Meliski?
17: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
16: Czyli to takie pastylki antystresowe?
17: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
16: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
17: Na mnie i na Meliski.
18: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
19: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
21: Rysiu, jedziemy na zakupy do Mercury Market, a po drodze weźmiemy mamuśkę. Ona też zrobi zakupy i dostanie kartę podarunkową.
22: Koniecznie z mamusią, Zosieńko.
21: Koniecznie. Karta podarunkowa od Mercury Market to 100 zł za każdy wydany 1000 i mamusia kupi co chce i zaoszczędzi.
23: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
0: Reklama. Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska. No.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Igor Kwiatkowski, komik, który jest introwertykiem. Tak sobie myślę, Igorze, co ty byś zrobił, gdybyś nie miał tej cudownej żony i tego domu, w którym możesz się wyciszać i ładować baterie?
2: Faktycznie mam ogromną wdzięczność, mam wspaniałą dwójkę dzieci. No dla mnie dzieci, a to już są pełnoletnie osoby. I muszę przyznać, że to akurat dzieci w moim życiu nieraz mi podkładały granat, kiedy ja sobie ustawiłem jakiś domek z kart i moja córka przychodziła i na przykład zwracała mi uwagę, że jestem jakiś taki, chciałem jakąś mądrość życia wyruszać. Ona mówi, mam do ciebie prośbę, tato, poczekaj. A możesz to wszystko, co chcesz mi powiedzieć, przemyśleć i powiedzieć w dwóch zdaniach, a nie w dwudziestu.
1: Jaka mądra majeczka.
2: Ja zaczynam się tak wtedy śmiać, bo jakby mi to ktokolwiek inny powiedział, to wiesz, co bym zrobił? Mogę ci w ogóle nie opowiadać. Im se wyszedł, tupiąc piętami, nie? Ale też muszę przyznać, że po już nam 24 lata wstuknęło, jeśli chodzi o w małżeńskim stanie z moją żoną, kto inny brał ślub? Kim innym jesteśmy dzisiaj?
1: Ale fajnie, że się rozwijacie.
2: Ona
1: razem.
2: Się podoposażała, jest takie słowo?
1: Tak.
2: No to ona się doposażyła, ja też. A się okazało, że ja coraz bardziej wariuję za moją żoną. Ja myślałem, że uroda ci się tak opatrzy, że już masz takie, no dobra, to jest bez przesady, jest fajna kobieta, ale nos zupełnie przeciętny. Oczy. Nie, ta kombinacja mi się tak podoba.
1: To się nazywa miłość, Igorku. Czas na muzykę, Amanda Lear, Enigma. Wracamy za chwilę.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Podczas ostatniego naszego spotkania zwierzałeś się z tego, że chcesz, żeby Basia, twoja żona, była twoją menadżerką.
2: Jest moją menadżerką. Będę niedługo miał road managera, żeby mojej żony nie target, nie ciorać. Jest takie chyba dziwne słowo. Określenie, nie ciorać jej. Bo źle się z tym czuję, kiedy ja mam wywalone koła, nogi do góry w aucie, a ona mnie wiezie. Ale wolę, żeby to robił road manager. To jest moja królewna, moja
1: pani z moich snów. Ale ona to rozumie, ona za...
2: Jak to śpiewa Zenon Martyniuk.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
11: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Jak sobota to?
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.

suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflof.

0: Zapraszamy do uzdrowiska Latoszyn koło Dębicy do skorzystania z basenu siarczkowego, tężni solankowej, pijalni wód, ogrodów sensorycznych, komory normobarycznej, placu zabaw dla najmłodszych.
1: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Wróćmy, Igorze Kwiatkowski, do pani z twych snów, czyli do twojej żony. No to jak wam się układa, nie tylko jako parze zawodowej, ale też prywatnie?
2: Śmiałem się jeszcze parę lat temu z takich par, które jak jadą na rowery, to w tych samych lajkrach, nie?
1: Aha.
2: To takich samych nie mamy, ale kto wie, może tak będzie, że ona powie: słuchaj, takie fajne, tego to wzięłam dla ciebie, potworny XL. I zaczynam rozumieć, że to jest bardzo takie fajne, mieć swojego, jak to śpiewa Kuba Badach, mieć swojego człowieka. Takiego na świecie, nie? Że tu jest ten świat, że czasem ktoś cię uszczypnie, podszczypnie, coś od ciebie chce, kla, kla, kla. Nie mówię, że wszyscy to wrony, ale czasem się wrona zdarzy wśród ładnych ptaków, a tu masz takiego jednego człowieka, który cię od tyłu widzi, tu jest zbroja, on cię widzi, te twoje miękkie podbrzusze i wie, że masz miękkie podbrzusze, ale nie wykorzystuje tego.
1: Nie wali w to.
2: Przeciwko tobie, nie tak. Wali w to. Jakie nie są wali, trudne tak. Sytuacje, tak. To ci nie wkłada palucha w to twoje, na przykład w takie słabe twoje miejsce. I to jest strasznie fajne, więc jest nam bardzo dobrze. Ja mogę powiedzieć, jeśli jestem przy tym temacie, co my porabiamy. Na przykład bardzo mnie uspokajają sitcomy z lat 90. I my się wtedy, słuchaj, masujemy se łydki z moją żoną. Tak sobie spędzamy czas.
1: My też sobie fajnie spędzamy czas przy Złotych Przebojach. Grace Jones teraz zaśpiewa genialny numer I've Seen That Face Before.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Tuż po nich wracamy do rozmowy z komikiem Igorem Kwiatkowskim i będziemy rozmawiać o jego introwertycznej naturze.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mój tani weekend, moje Biedronce.
4: W ten piątek i sobotę polskie śliwki na wagę 3,99.

0: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
1: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
0: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
1: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
2: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
3: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj od poniedziałku do piątku o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
4: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Autospektrum. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 82. Autospektrum.pl.
6: Reklama. Jest 13:00. Zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
7: Setki nowych syren alarmowych na Lubelszczyźnie, zapowiada minister. Znów awaria na kolei, pociągi jadą objazdem przez Lubin. Dotychczasowy podstawowy bramkarz bez powołania do kadry piłkarzy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 1000 automatycznych syren alarmowych na Lubelszczyźnie, zapowiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński. System budowany jest praktycznie od zera, ocenił minister.
8: Tutaj w województwie lubelskim to było około 30 syren, które mogły być włączone zdalnie. Mówię o początku 2024 roku. Dziś tych syren jest prawie 350. Do końca tego roku tych syren alarmowych, które będą mogły być włączone automatycznie, będzie ponad 1000.
7: Podczas konferencji prasowej w Lublinie szef MSWiA stwierdził, że Federacja Rosyjska zmieniła swoją strategię działania i od wielu dni atakuje przejścia graniczne na granicy polsko-ukraińskiej, stąd coraz częściej podrywane są prewencyjnie polskie myśliwce patrolujące przestrzeń powietrzną Polski. A dziś w województwach lubelskim i podkarpackim odbywa się dla mieszkańców specjalny trening reagowania na ostrzeżenia i sygnały alarmowe. Organizuje go MSWiA wraz z Państwową Strażą Pożarną, ochotniczymi strażami pożarniczymi i samorządami. Z powodu awarii sieci kolejowej pociągi dalekobieżne na linii kolejowej 273 na Dolnym Śląsku między Księginicami a Brzegiem Dolnym są kierowane objazdem przez Lubin. Połączenie lokalne obsługuje komunikacja zastępcza. Do awarii sieci trakcyjnej doszło w okolicy Brzegu Dolnego. Niemcy zaczęli tradycyjne jesienne świętowanie. Po raz 191 w Monachium zainaugurowano Oktoberfest. Największy na świecie festiwal piwa potrwa do 4 października. Organizatorzy spodziewają się około 7 milionów uczestników. Jan Urban ogłosił powołania na zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed meczami w Lidze Narodów. Jest kilka niespodzianek, bo zaproszenia nie otrzymał dotychczasowy podstawowy bramkarz Łukasz Skorupski, co tłumaczy tak selekcjoner.
9: Braliśmy to też pod uwagę, że Łukasz ma swoje lata, zaczyna częściej być kontuzjowany. To nie znaczy, że go skreślamy.
7: Zgrupowanie kadry zaczyna się w poniedziałek. Nasza reprezentacja na przełomie września i października zagra aż 4 mecze. Pierwszy z Bośnią i Hercegowiną odbędzie się za tydzień w Warszawie. Potem kolejno spotkania ze Szwecją na wyjeździe, z Rumunią u siebie i z Bośnią na wyjeździe.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
7: Słonecznie dziś w większości kraju, trochę więcej chmur nad morzem oraz na północnym zachodzie Polski i tam możliwe jeszcze dziś opady deszczu. Na termometrach od 18 do 22 stopni, najcieplej na Podkarpaciu i w Małopolsce, tam do nawet 24.

0: Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Dzień dobry Państwu, to ja Igor Kwiatkowski. Dlaczego ja do Państwa mówię? Bo Marzena Rogalska zaprosiła mnie do programu Weekend jak marzenie. Zostańcie z nami.
2: Ale jakiś taki oficjalny jest.
1: No
2: tak?
1: Chciałem być taki kompetentny, bo my się tutaj nagadać nie możemy. Więc
2: jeszcze będziemy gadać przez najbliższe 2 godziny. Zapraszamy.
1: Tak.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Pod płaszczykiem tego wariata pozytywnego Igora Kwiatkowskiego, no tam siedzi w introwertyk.
2: Tak,
1: i
2: tak.
1: Dlatego też tak zatytułowałeś swój trzeci program. Ty musisz mieć odpowiednią dawkę ciszy i ty musisz mieć tę swoją stacyjkę pod tytułem dom, w której ładujesz baterie.
2: I najlepsze jest to, że ja to do mnie dotarło po latach, że państwo, publiczność nie wymaga od tego ode mnie, żebym ja był 24H, jakby miał występ, tylko, że tak powiem, właśnie wszyscy mi dają, a przede wszystkim ja sobie dzisiaj daję ten czas na bycie tym introwertykiem, czyli taką osobą, która właśnie chce popatrzeć na las, że jestem, dziwnie to, że jestem tylko człowiekiem, że nie jestem supermenem i to jest okej, że nie muszę być we wszystkim dobry, że jak po jakimś tam intensywnej trasie mam prawo sobie wypocząć, wyciszę, w końcu ja sobie to, bo świat mi już dawno dał takie prawo, nie wymagał tego ode mnie i w końcu ja sobie dałem takie prawo, żeby się uspokoić i jak ja się uspokoję, to z jaką ja przyjemnością na tej scenie sobie lubię pohasać, ale nawet przez to, że tak, bo to nie jest tajemnica, faktycznie mam na to papier, że jestem introwertykiem i publiczność na występach myśli, że to żart.
1: Ja wierzę, ja zaświadczam, że to prawda. Niech zabrzmi teraz muzyka En Vogue, Don't Let Go.

0: Igor Kwiatkowski z nami. Podkreślasz to, że jest ci dobrze w życiu, ale ciężko na to zapracowałeś. Przeprowadzka do Warszawy, budowanie swojej kariery solowej. Wiesz, tak potężnie się zabrałeś za zmianę swojego życia i to teraz zbierasz tego owoce.
1: Tak, i mi się ta moja zmiana bardzo podoba, ja jej bardzo potrzebowałem. Znaczy, ja dalej jestem sobą, tylko jakby jestem dzisiaj mężczyzną, a nie chłopcem, o tak bym powiedział.
0: A ja bym lepiej tego nie ujęła w słowa. Niemniej, więcej za chwilę. Bądźcie z nami.

0: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
1: Desnoran?
0: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
1: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Jak?
1: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
3: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm. Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
6: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
7: Zobacz, Stasiu, soku.
8: Gdzie? Nie widzę.
7: No tam, patrz.
8: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
7: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
9: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
8: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
9: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
10: Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50x50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz.
11: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
12: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
13: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
12: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
13: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
14: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
15: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
17: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
18: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 20 października Rzeszów. Zencom Expo. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Rzeszowie. Więcej na klubkuźnia.pl. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 20 października Rzeszów. Zencom Expo. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Rzeszowie. Więcej na klubkuźnia.pl.
19: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
1: Igor Kwiatkowski z nami. Igorze, wracamy do tego wątku ciebie zbudowanego niejako na nowo. Ciebie i twojej kariery solowej.
2: Bardzo lubię ten moment, w jakim jestem. I muszę przyznać nawet z perspektywy czasu, że przez lata w kabarecie może się trochę miotałem. Było mnóstwo satysfakcji, mnóstwo zabawy, ale czasem miałem na przykład problem z publicznością, bo było dużo dobrego odzewu, ale też dużo jakiejś krytyki. Nie wiedziałem, co z tej krytyki brać do siebie, co nie brać, a więc czasem udawałem, że nie słyszę. Po czym właściwie tak zająłem się jakoś tam sobą, tak jak tutaj powiedziałaś właśnie, przeprowadzka do Warszawy z rodziną i tak dalej, tu osadzenie się, kariera jakaś taka solowa, poukładanie, pisanie swoich dowcipów. I tak właśnie usiadłem w tym lesie i tak zacząłem sobie, słuchaj, są takie zasady, jak chodzimy po lesie, jak pada, to się schowaj pod drzewkiem, uważaj na zwierzęta. Takie różne zasady, które od dawna są w tej przestrzeni, mądrzy ludzie nam o nich mówią, nie? I zacząłem je wdrażać i nagle się okazało, że artystycznie, gdzie uwielbiam, praca jest dla mnie bardzo taka ważna, no właśnie, co powiedzieć w taniteczka, że człowiek kiedyś był niewysłuchany. I nagle czuję, że tak jestem jakoś w swoim miejscu. Publiczność jest taka miła.
1: Wiesz, jaki to jest luksus móc powiedzieć, że jestem na swoim miejscu w życiu?
2: Ale dla mnie samego jeszcze to jest dziwne. Ja sam mówię i tu ktoś w uchu mówi, słyszeliście, co on powiedział?
1: Tak, słyszeliśmy, prawdę powiedział. A teraz zagramy. Abba, gimme, gimme.

0: Igor Kwiatkowski. Igorze, w swoim nowym programie zatytułowanym Introwertyk tłumaczysz, że troska żony boli. O co chodzi?
1: Moja żona kiedyś mi potrafiła powiedzieć, kiedy jadłem coś, wyżerałem w majtkach w kuchni, popatrzyła na mnie, tak na mój taki całokształt i mu powiedziała do mnie z troską, że muszę zmienić trenera. Że on cię źle prowadzi, jest coś nie tak.

0: autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
2: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już od poniedziałku od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Ale bogatą ofertę ma Markup. Kostka brukowa, płyty tarasowe, wszystko tej znanej firmy Brookbet.
6: No, a teraz jeszcze poszerzony asortyment pustaków ogrodzeniowych.
5: I też Brookbet?
6: A jak? I do tego ten nowy ogród wystawowy, w którym oglądamy wszystko na żywo.
5: Już sobie wyobrażam nasz piękny podjazd, ogród.
6: I ogrodzenie.
5: Markup zaprasza. Krzemienica 3A. Szczegóły na markup.eu.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę?
7: Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
15: Rysiu, jedziemy na zakupy do Mercury Market, a po drodze weźmiemy mamuśkę. Ona też zrobi zakupy i dostanie kartę podarunkową.
16: Koniecznie z mamusią, Zosieńko.
15: Koniecznie! Karta podarunkowa od Mercury Market to 100 zł za każdy wydany 1000 i mamusia kupi co chce i zaoszczędzi.
17: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
18: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Reklama. Weekend jak marzenie. W radiu Złote Przeboje. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Przybyła ci jakaś nowa postać? Igorze Kwiatkowski?
2: Wiesz co, ja już czuję presję. Chyba nie. A może mi się zaraz coś przypomni, kto mnie
1: ostatnio... Jak długo w Polsce będzie dochodzić do takich sytuacji, że nie masz nowej parodii?
2: Bardzo ci dziękuję za wystawienie piłki. Elżbieta Jaworowicz. No to tutaj muszę się z panią redaktor zgodzić, chociaż reporterska królowa jest tylko jedna. Jak długo w Polsce będzie dochodzić do takich sytuacji? Tylko nie mam jak nogi zawinąć tutaj.
1: Jak ty wpadłeś na to?
2: Przypadkowo wpadłem na tą parodię, bo oglądając jeszcze wtedy panią Elżbietę Jaworowicz, nie myślałem jako komik, nie miałem jakiejś krytycznej opinii, że...
1: Nie, że ona jest genialna.
2: Przecież to trzeba sparodiować. Nie wydawało mi się to groteskowe czy śmieszne. Po prostu widziałem dziennikarkę z fajnymi nogami, tak? Która, prawda...
1: jest dynamiczna.
2: Jest dynamiczna, charyzmatyczna.
3: Kto to z państwa?
2: I jeszcze w kabarecie, bo pierwsza parodia Elżbiety Jaworowicz była w kabarecie. Po tej chyba pierwszej parodii Elżbieta Jaworowicz wyraziła się fajnie, że mnie lubi i że to była fajna parodia, że się z niej nie naśmiewam. Jakoś tak między oczywiście swoimi słowami jakoś to ujęła. No to ja wtedy jej powiedziałem, to było też nasze pierwsze spotkanie, na którym mieliśmy panią Elżbietę namówić czyli podwójną parodię, że ja nigdy nie było to moją intencją, żeby komuś sprawiać przykrość.
1: I ja to szanuję. Czas na Lady Punk, sztuka latania. Niech zabrzmi w Radiu Złote Przeboje.

0: Już za chwilę wybije 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z Igorem Kwiatkowskim i będzie o nowych dubbingowych rolach i o nowych parodiach. Bądźcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Korando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Korando. Jeszcze więcej niż myślisz.
1: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: O, cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
6: Aha.
5: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
8: Yes.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Wybiła 14. Zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: 1000 nowych syren alarmowych zainstalowanych będzie na Lubelszczyźnie. Incydent na lotnisku w Monachium. Samochód uderzył w samolot. To film wybitny, mówi o swojej pracy producentka polskiego kandydata do Oscara. Agnieszka Trojanowska, BIS. Do końca roku montaż ponad 1000 syren alarmowych na Lubelszczyźnie, zapowiedział dziś w Lublinie szef MSWiA Marcin Kierwiński.
4: Coraz częściej w okolicy polskiej granicy latają drony odrzutowe, latają rakiety i w związku z tym my też coraz częściej sięgamy po narzędzia, które mają przeciwdziałać zagrożeniom z tym związanym.
3: Jak tłumaczył szef MSWiA, system budowany jest praktycznie od zera. Obecnie Lubelszczyzna ma około 350 syren alarmowych. Władze Rosji donoszą o licznych cyberatakach podczas dzisiejszych wyborów do niższej izby parlamentu, Dumy Państwowej. Rosjanie zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą, a wszystkie ataki są skutecznie odpierane. Jeszcze przed rozpoczęciem wyborów rosyjski przywódca Władimir Putin oskarżył Ukrainę o próbę ingerencji w przebieg głosowania, ale nie przedstawił na to żadnych dowodów. Wybory do Dumy Państwowej trwają 3 dni do jutra. To pierwsze wybory parlamentarne w Rosji od początku jej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Incydent na lotnisku w Monachium. Samochód firmy sprzątającej uderzył w samolot. Najpierw w silnik stojącego na bocznej części lotniska samolotu, a następnie w schody wejściowe dla pasażerów. W wyniku kolizji ciężko ranny został kierowca, który śmigłowcem został przetransportowany do szpitala. Monachijska policja bada przyczynę wypadku. Pod uwagę brane są problemy zdrowotne. Kierowcy wypadek nie miał wpływu na ruch lotniczy. Film Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego będzie polskim kandydatem do Oscara. Jury decyzję podjęło jednogłośnie. Film był zdecydowanym faworytem wyścigu, mówi producent i przewodniczący komisji wybierającej polskiego kandydata Jan Naszewski.
5: To był jedyny polski film w Cannes, dostał nagrodę za najlepszą reżyserię, więc można się było już spodziewać, że to będzie ten faworyt.
3: Po ogłoszeniu decyzji producentka filmu Ewa Puszczyńska nie kryła radości.
6: Jestem bardzo szczęśliwa, co nie znaczy, że zmieniam swój ambiwalentny stosunek do Oscarów. Zrobiliśmy bardzo dobry film, wybitny film.
3: Ojczyzna to historia pisarza Thomasa Manna i jego córki wyruszających w podróż po powojennych Niemczech. W całości jest po niemiecku, ale stworzony w kooprodukcji przez Polaków. W grudniu dowiemy się, jakie firmy trafiły na krótką oscarową listę.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Słoneczną mamy sobotę w całym kraju. Trochę więcej chmur na północy i tam możliwe jeszcze słabe opady deszczu. Ale na termometrach dziś temperatura przyjemna, bo od 18 do 22 stopni, przeważnie na Podkarpaciu i w Małopolsce jeszcze cieplej, do 24. Wiatr słaby i umiarkowany tylko nad morzem. Dość porywisty.

0: weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Igor Kwiatkowski i Marzena Rogalska. Boże, Boże, jeszcze tylko jedna godzina. To o czym teraz? Zanęćmy.
2: Jakieś plotki.
1: Showbizowe plotki.
2: Muszę przyznać, że z wiekiem plotki smakują coraz lepiej.
1: No tego się po panu, panie Igorze, nie spodziewałam. No ale dobrze, przez najbliższą godzinę. Przepraszam. No może ja już się przymknę. Wracamy za chwilę.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Pięknie nam tu z Igorem Kwiatkowskim myśli galopują, pogalopowały mi myśli do naszych parodii, bo lubimy sobie poparodiować różne postaci. Czy przybyła ci jakaś nowa parodia? Bo mi przybył Vito Bambino, to znaczy pracuje nad tym.
2: Vito Bambino?
1: Tak.
2: On ma charakterystyczny głos, tak. To jest kolejny właśnie... Tak. No.
1: Myślałam, że zrobimy takie, wiesz, pyk-pyk, no bo tak, twój Cugowski jest wspaniały. Kogo jeszcze genialnie naśladujesz, znaczy, parodiujesz?
2: Ja lubię naśladować Marian Dziędziel na przykład, tak? albo Robert Makłowicz. No to tak. Nie mówię, że świetnie mi to wygląda, ale lubię,
1: więc... Krzychu Cugowski.
2: Nie mów nic, nie chcę wiedzieć.
1: Ja was muszę poznać, wy się znacie osobiście. Ja was muszę poznać.
2: Poznaliśmy się, no. Nawet zostałem kiedyś namówiony, chyba to kiedyś mówiłem, namówiony, żeby panu Krzysztofowi Cugowskiemu zaśpiewać...
1: 100 lat?
2: Nie, po Cugowskiemu.
1: A,
2: była to bardzo dziwna sytuacja, kiedy...
1: Ale 100 lat zrobiłem... po Cugowskiemu myślałam.
2: 100 lat! Niech żyje nam!
1: Krzychu ma taki dystans do siebie.
2: A kto z nami nie wypije? Niech, pod stołem. Ale ja bym chętnie posłuchał Vito Bambino.
3: Pok, pok, pok, co twarzy smi, swoje życie, żebym ja mógł...

0: Kochani moi, przypominam uprzejmie o aplikacji Radia Złote Przeboje, którą możecie wgrać na swoje smartfony. Bardzo ją polecam, bo możecie być z nami absolutnie w każdym miejscu.
1: Autopromocja.
2: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
3: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
2: Już jutro po 8.
3: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
1: Autopromocja.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Igor Kwiatkowski z nami.
2: A czy pani redaktor wie, tak? Że ostatnio dużo się mówi o aferze, że ktoś miał gdzieś zagrać, gdzie nie zagrał, a przeszła bez echa afera, że ktoś miał dostać dubbinga, nie dostał. Nie, żartuję. Ale była bajka Wajana.
1: Tak, i ty przecież grałeś w tej bajce.
2: Ale była
1: głos.
2: Wersja fabularna. Film, w którym nie byłem ja dubbingowo. I bardzo państwu chcę podziękować, że za te głosy oburzenia. Poczułem się taki potrzebny, ale na otarcie
1: łez. Nie wzięli cię?
2: Nie wzięli mnie. Ale za to gram malutką rolkę hipopotamka bez łapek i nóżek. Znaczy nie, że mu się coś stało, tylko to jest taki sam łepek na czterech takich nóżkach.
1: Nawet nie hipopotama dubbingujesz, tylko sam łepek.
2: Sam łeb.
1: Hipopotama. To jakiś ochłap, więc, wiesz? No. A baza astrala gra nasz kolega Łukasz Nowicki.
2: Świetnie. Jego
1: głos to jest baza astral. A z nami cały czas jest Kwiatkowski. Wracamy za chwilę.

0: co kończymy? Puk, puk, puk. Co to koniec
1: miło
0: już
1: mi, że
0: tego programu?
1: Miło mi, że nie musiałem opowiadać o innych. Chyba, że pozytywnie, a nie mówić o jakichś aferach, które dotyczą innych, że mogłem państwu przypomnieć o sobie, że jestem, mam się dobrze, chodzę po lesie,
2: tak, ale
1: oglądam
2: powiedz...
1: sitcomy i z przyjemnością państwa odwiedzę.
2: Halo, halo, nie zapomnijmy, że jeszcze przed nami małe rzeczy, wielkie przyjemności. Wracamy za chwilę. Igor Kwiatkowski z nami.

0: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
1: Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz.
2: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
3: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Autospektrum. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 82. Autospektrum.pl.
4: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
6: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, fileston, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
7: Rysiu, jedziemy na zakupy do Mercury Market, a po drodze weźmiemy mamuśkę. Ona też zrobi zakupy i dostanie kartę podarunkową.
8: Koniecznie z mamusią, Zosieńko.
7: Koniecznie. Karta podarunkowa od Mercury Market to 100 zł za każdy wydany 1000 i mamusia kupi co chce i zaoszczędzi.
9: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
15: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
16: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Reklama. Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Jakie są twoje małe rzeczy, które sprawiają ci wielką radość? Igorze Kwiatkowski.
2: Bardzo lubię grać na perkusji. To mnie uspokaja, bo w ogóle w muzyce jest ta przewidywalność, taka matematyka, więc lubię sobie...
1: To nieźle brzmi. Gra na perkusji mnie uspokaja. Gdybyś tam bym harfę człowiek by podłożył pod te słowa i wtedy...
2: To znaczy grywam czasem na gębofonie, to znaczy mam tę maszynkę do beatboxu, do której muszę coś tam czasem wgrać, do nowego programu, który już mam jakoś tam w dużej mierze skończony, albo poprawiam coś, co jest w obecnym programie Introwerty. To moja żona mówi, że brzmię jak jakiś szaleniec, bo siedzę w sypialni i słychać. Tylko, że jak mam nałożony jakiś efekt na wokal, to tam jest jakaś gitara, ale ogólnie przechodzi z praniem koło pokoju i słychać, jakby mąż był przywiązany do łóżka. Wydaje z siebie jakieś szalone dźwięki. Więc muzyka, gotowanie. No i co?
1: Wystarczy, to wspaniale.
2: Oglądanie seriali, no wbrew pozorom.
1: I podkładanie głosów pod pieski. Wszystko pięknie, a będzie jeszcze piękniej, bo zaśpiewa Tina Turner Tonight.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje. Poleca Marzena Rogalska.

0: Grzegorze Kwiatkowski,
1: nie wiem jak ci to wyznać, ale nasz czas dobiegł końca.
2: Bardzo dziękuję za to spotkanie, czuję, że...
1: Podziękuj jak Elżbieta Jaworowicz, proszę cię.
3: Drodzy państwo, jak długo w Polsce będzie dochodzić do takiej sytuacji, że tego typu wartościowe programy nie są wystarczająco mocno doceniane w przestrzeni medialnej, czego sobie i państwu życzę. By nie było widać moich nóg i niamtej peruki.
1: Bardzo ci dziękuję. Od godziny 15 na YouTubie i we wszystkich możliwych miejscach nasz podcast w całości. Bardzo gorąco zapraszamy. Kwiatkowski.
2: Dziękuję.
4: Radio Złote Przeboje.
5: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Mama!
5: Cześć, kochanie.
6: Co chcecie na obiad?
7: Demolaś pire!
8: Cierogi z serem!
9: Makaron carbonara!
10: Fasolka po bretońsku.
6: Kochani, to nie jest restauracja.
10: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
6: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
11: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
12: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Ale bogatą ofertę ma Markup. Kostka brukowa, płyty tarasowe. Wszystko tej znanej firmy BrookBet.
2: No, a teraz jeszcze poszerzony asortyment pustaków ogrodzeniowych.
1: I też BrookBet?
2: A jak? I do tego ten nowy ogród wystawowy, w którym oglądamy wszystko na żywo.
1: Już sobie wyobrażam nasz piękny podjazd, ogród.
2: I ogrodzenie.
1: Markup zaprasza. Krzemienica 3A. Szczegóły na markup.eu.
3: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Reklama. Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
7: Przyspieszy rozbudowa systemu automatycznych syren alarmowych. Kolejna rosyjska tenisistka zmieniła obywatelstwo. Ledwo skończyły się wakacje, a Polacy już zaplanowali ferie zimowe. Agnieszka Trojanowska-Bis. Do końca roku w województwie lubelskim powstanie ponad 1000 automatycznych syren alarmowych. Zapowiedział w Lublinie szef MSWiA Marcin Kierwiński. Obecnie jest ich około 350. Kierwiński ich używanie tłumaczy obecną strategią Rosji, która od wielu dni atakuje przejścia graniczne na granicy polsko-ukraińskiej. W okupowanej części obwodu chersońskiego Rosjanie organizują pseudowybory do Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej, wykorzystując do tego lokale wyborcze urządzone w stylu różnych epok historycznych, od Imperium Rosyjskiego po powojenne ZSRR. Wczoraj w całej Rosji rozpoczęły się trzydniowe wybory do Dumy Państwowej Niższej Izby Rosyjskiego Parlamentu. Według wszelkich przewidywań rządząca partia Jedna Rosja utrzyma władzę w sytuacji, gdy Kreml wyeliminował opozycję i głosy sprzeciwu. Rosyjska tenisistka Anna Blinkowa oficjalnie ogłosiła, że zdecydowała się zmienić obywatelstwo na francuskie. Już jako reprezentantka nowego kraju awansowała do półfinału turnieju WTA w São Paulo, pokonując urodzoną w Rosji Ormiankę Alinę Czarajewą. Blinkowa, która od kilku lat trenuje w Cannes we Francji, obecnie ma 28 lat, a na liście WTA jest 94. To już 17. rosyjska tenisistka, która zmieniła obywatelstwo od czasu ataku Rosji na Ukrainę. Najbardziej znane to Jelena Rybakina, obecnie z Kazachstanu, i Daria Kasatkina, obecnie z Australii. Polacy coraz wcześniej planują ferie zimowe. Już teraz aż 70% rezerwacji dotyczy gór, a zainteresowanie nimi jest o 1/3 większe niż rok temu, o czym Szymon Kępka.
8: Góry wyraźnie prowadzą w rezerwacjach na ferie. Przypada na nie już 70% wszystkich wyjazdów, a zainteresowanie jest o 30% większe niż rok temu. Co ciekawe, średnie ceny pobytów w górach spadły o 8%. Eugeniusz Triason, ekspert Travelist.pl.
9: Jeśli spojrzymy na strukturę wszystkich rezerwacji, to obecnie południe Polski odpowiada za blisko 70% popytu na okres ferii, podczas gdy na Bałtyk przypada mniej więcej co czwarta rezerwacja.
8: Zanim jednak nadejdzie zima, rodziny mogą wykorzystywać październikową przerwę. 14 października uczniowie nie mają lekcji, więc 2 dni urlopu wystarczą, by przedłużyć urlop nawet do niedzieli.
7: A obecnie średnie ceny pobytów zimowych w górach spadły o 8%.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
6: Pogodne mamy to sobotnie popołudnie i to w całym kraju. Najwięcej słońca teraz na południe. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w okolicach Kołobrzegu. Tam zaledwie do 17 stopni, a najcieplej w Rzeszowie. Teraz o 15 termometry pokazywały tam 25 stopni. To już prawie 4 minuty po godzinie 15. Idealny moment na to, żeby rozpocząć najpiękniejszą część weekendu, czyli to sobotnie popołudnie, na które gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Już za kilka minut zaczniemy Waszą ulubioną popołudniową zabawę, czyli kawałek po kawałku. Szczegóły tej zabawy już za kilka minut, a na dobry początek końcowe odliczanie i Europe.

Amerykańska formacja, która w latach 90. bardzo mocno w Stanach Zjednoczonych promowała muzykę reggae, Big Mountain w radiu Złote Przeboje, a my gramy dla was te największe kawałki lat 80. i 90. przez całą dobę. To teraz przenosimy się do lat 80., gdzie właśnie w wywiadach gorzko żaliła się gwiazda, która twierdziła, że media próbują sprowadzić jej wizerunek wyłącznie do kobiecego ciała, ignorując fakt, że sama pisze teksty, produkuje utwory, no i gra także na instrumentach, i to naprawdę rewelacyjnie. To już teraz w radiu Złote Przeboje. Kate Bush.

0: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek Majdan.
5: Zobacz, Stasiu, soku.
6: Gdzie? Nie widzę.
5: No tam, patrz.
6: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
5: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
7: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
6: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
7: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
12: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, silestone, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
13: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
14: Desnoran?
13: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
14: Naprawdę?
13: Już mam chrapkę na Desnoran.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Jak?
14: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
16: Po Desnoranie znika chrapanie.
15: Aflofarm.
17: 5, 9, 31.
18: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
20: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
21: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
22: Reklama.

0: Jej muzyka to unikalna mieszanka współczesnego popu, jazzu i swingu. Caro Emerald w radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie 16, no to przed nami prawdziwe weekendowe emocje.
1: Kawałek po kawałku.
0: Zaczynamy waszą ulubioną popołudniową weekendową zabawę, czyli kawałek po kawałku. Ja biorę jeden złoty przebój, tnego na trzy różne kawałki. Pierwszy ma 2 sekundy, drugi 4, a ten ostatni ma 6 sekund. To już za moment usłyszycie fragment 2-sekundowy, za godzinę 2 fragmenty, 1 4 i drugi 6-sekundowy. No a po godzinie 17 finał naszej zabawy. Kto zadzwoni jako pierwszy i odpowie, kto śpiewa ten wielki złoty przebój, i to otrzymuje ode mnie dziś kubek termiczny i fajną poduszkę Rogal na podróże, nie tylko samolotem. Zatem teraz pełne skupienie, kochani, słuchamy tego 2-sekundowego kawałka. Jeśli wiecie już, kto to śpiewa, no to możecie zadzwonić pod 22 4 4 i 3 0. No właśnie, kolejny fragment naszej piosenki już za godzinę, zatem bądźcie czujni.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
8: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
9: Dźgnął ją kilkanaście razy.
10: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
7: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
11: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
7: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
12: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: TravistoFast i Travisto.
14: Aflofarm.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: O, ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
18: Włączamy niskie ceny.
19: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
20: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
19: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
20: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
21: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
22: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
23: Dobrze.
22: 15 zł.
23: Lepiej.
22: 20 zł.
23: Najlepiej. Na Orlenie?
22: Ciepło.
23: Z kuponami?
22: Cieplej.
23: W Orlen witaj.
24: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
0: Reklama.

Evita, artysta, który został prezesem i właścicielem ukochanego klubu Watford w 76 roku. I słuchajcie, ten zespół doprowadził od czwartej ligi aż do angielskiej ekstraklasy, no i także finału Pucharu Anglii. Do dziś uwielbia Elton John, bo o nim mowa, spędzać wolny czas, także wybierając się na mecz swojego ulubionego klubu. A w Radiu Złote Przeboje teraz pora na pierwszą afroamerykańską solistkę, słuchajcie, która dostąpiła zaszczytu i zaśpiewała przed królową Elżbietą II. To Dionne Warwick, a to jest jej Lodołamacz Serc w Radiu Złote Przeboje.

0: jeśli tak jak my kochacie polską muzykę lat 80. i 90., to koniecznie bądźcie z nami po godzinie 16, bo chcę was zaskoczyć kolejnymi takimi muzycznymi perłami z tamtych czasów, ale wcześniej posłuchamy najświeższych wiadomości punktualnie o 16 w Radiu Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
1: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
0: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
1: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Zobacz, Stasiu, sokół.
7: Gdzie? Nie widzę.
6: No tam, patrz.
7: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
6: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
8: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
7: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
8: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
9: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
10: Skoda. Reklama.
11: Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 16. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
12: Stany Zjednoczone porozumiały się z Danią i Grenlandią w sprawie bezpieczeństwa. Rekin rzucił się na plażowicza w Australii. Rozpoczął się wyścig autostopowiczów. Wśród 1000 uczestników są głównie studenci. Agnieszka Trojanowska-Bis. Władze Lublina badają, jak szkoły zareagowały na czwartkowe wycie syren. Przygotowano specjalną ankietę, by ocenić, jak całościowo zadziałały procedury i co trzeba zmienić. Jak mówi wiceprezydent Mariusz Banach, wszyscy musimy być przygotowani na alerty o zagrożeniu atakiem z powietrza.
13: W najbliższy wtorek spotykamy się z dyrektorami po to, żeby to podsumować i tam, gdzie było źle albo gdzie można coś poprawić, będziemy o tym rozmawiali, tak żeby na kolejną taką sytuację być przygotowanym.
12: Lubelscy urzędnicy zapewniają, że miasto regularnie organizuje warsztaty z reagowania dla mieszkańców, ale korzystają tylko nieliczni. NATO z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź porozumienia między USA, Danią i Grenlandią, które, jak uznał rzecznik NATO, przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa, stabilności i współpracy w tym kluczowym regionie. Z kolei Duńczycy są pełni nadziei, ale ostrożni po ogłoszeniu umowy przez Trumpa.
14: Zwykle, kiedy Trump mówi, że ma umowę, trzeba naprawdę dokładnie przeanalizować jej zapisy, ale byłoby miło, gdybyśmy mogli zakończyć tę dyskusję. Pewności nie mam, ale mam nadzieję, że uda nam się skłonić Trumpa do kompromisu. Nie jest to coś, co zazwyczaj przychodzi mu z łatwością, ale uważam, że to korzystne zarówno dla Danii, jak i dla Grenlandii.
12: Wczoraj prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone zawarły umowę z Danią i Grenlandią, która daje USA stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami wyspy. Trump zapowiedział natychmiastowe zwiększenie tam obecności wojskowej. Władze stanu Australia Zachodnia wydały nadzwyczajny nakaz schwytania i uśmiercenia rekina po śmiertelnym ataku na mężczyznę koło Perth. Żarłacz biały widziany był wczoraj na popularnej plaży Sorrento u wybrzeży Perth, gdy rzucił się na 63-latka. Ciała ofiary dotychczas nie odnaleziono, a plaże w rejonie pozostaną zamknięte przynajmniej do jutra, do połowy dnia. We Wrocławiu rozpoczął się wyścig autostopowiczów Autostop Race. Bierze w nim udział około 1000 uczestników, głównie wrocławskich studentów. Dwuosobowe zespoły mają zadanie dotrzeć w jak najkrótszym czasie do miasta Siro Marina we włoskiej Kalabrii, podróżując wyłącznie autostopem. Wyścig jest organizowany od 2009 roku.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
16: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
15: Pogoda.
11: Do końca dnia żadnych niespodzianek z nieba na pewno nie będzie, tak zapewniają synoptycy. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w okolicach Koszalina, tam zaledwie 17 stopni, a najcieplej w Rzeszowie. Tu termometry pokazują nadal do 25.
16: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
11: 4 minuty po godzinie 16. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie w to sobotnie weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. W tej godzinie oczywiście powrócimy do naszej zabawy kawałek po kawałku. Pojawią się dwa kawałki. Jeden będzie miał 4 sekundy, drugi 6, bo przypomnę, że zawsze w sobotnie popołudnia biorę jeden złoty numer cnego na 3 różne części, a wy musicie z nich poskładać jeden złoty przebój. Szczegóły tej zabawy już za kilka minut, a na dobry początek jeden chyba z najbardziej kultowych numerów zespołu Perfect. To będzie słynna

0: Rzymianin z krwi i kości, artysta, który od zawsze chciał robić wielką muzyczną karierę, no i to mu się udało. To Fabio Ruscioli, a cały świat zna go pod pseudonimem Ryan Paris. To on był jednym z tych prokursorów tak zwanej muzyki Italo Disco lat 80. Tu Radio Złote Przeboje w sobotnie popołudnie, a na zegarach 12 minut po 16.
1: Kawałek po kawałku.
0: Każdą sobotnie popołudnie biorę jeden złoty przebój na tapetę, tnę go na trzy różne części, a wy musicie je ułożyć w jeden cały złoty przebój. To przed nami w tej godzinie dwa kawałki, jeden fragment będzie czterosekundowy, ten ostatni sześciosekundowy. No a po godzinie 17 wielki finał, kto już będzie wiedział, jaki to przebój, to od razu proszę dzwonić 22 4 4 i 3 0 do wygrania dziś kubek termiczny, no i fajna poduszka Rogal na podróże, także te jesienne. No to teraz, kochani, pełne skupienie, bo przed nami kawałek czterosekundowy wielkiego złotego przeboju. No właśnie, kto śpiewa ten numer, może już wiecie, to dzwońcie 22 4 4 i 3 0 przed 17. Jeszcze jeden sześciosekundowy kawałek.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przemarznięte dwa leżaki.

0: kwiaty.
1: Reklama.
2: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: Ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: 5931. Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
16: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
18: Marian, a po całym tygodniu pracy?
19: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
20: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
21: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

szkołę średnią opuścił bez zdania ani jednego egzaminu końcowego, a zanim został gwiazdą popu, pracował jako kiepsko radzący sobie sprzedawca szyb, rock DJ, no i Robbie Williams w radiu Złote Przeboje. To już za 27 minut będzie 17, a to teraz pora na zespół, który trafił do księgi rekordów Guinnessa jako żeńskie trio z największą liczbą singli na brytyjskiej liście przebojów. No i chyba wszystko już jasne, to Bananarama to ich wielki numer z 86 roku. To będzie słynne Venus, a w Radiu Złote Przeboje przez całą dobę gramy wam te największe kawałki lat 80. i 90.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Ale bogatą ofertę ma Markup. Kostka brukowa, płyty tarasowe. Wszystko tej znanej firmy Brookbet.
8: No, a teraz jeszcze poszerzony asortyment pustaków ogrodzeniowych.
7: I też Brookbet?
8: A jak? I do tego ten nowy ogród wystawowy, w którym oglądamy wszystko na żywo.
7: Już sobie wyobrażam nasz piękny podjazd, ogród.
8: I ogrodzenie.
7: Markup zaprasza. Krzemienica 3A. Szczegóły na markup.eu.
9: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie 2.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
18: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
17: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
19: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16:10 w TVP2 i TVP VOD.

0: Szwedzi podbijali nasze weekendowe serca. Pora już teraz na ostatni fragment złotego przeboju w naszej zabawie.
1: Kawałek po kawałku.
0: No właśnie, pomiędzy 15 a 17 prezentuję wam trzy fragmenty złotego przeboju. Pierwszy fragment ma 2 sekundy, drugi 4, a ten ostatni, który za moment się pojawi, ma 6. Wy musicie z tych trzech kawałków złożyć jeden złoty przebój. No i po tym ostatnim fragmencie zadzwonić do mnie pod 22 4 4 3 0. No i powiedzieć mi, kto wykonuje ten złoty przebój. To, kochani, przed nami ostatni fragment tego złotego przeboju. No i myślę, że chyba cała Polska już doskonale wie, kto wykonuje ten numer. Jeśli tak, to proszę dzwonić 22 4 4 i 3 0. Pierwsza osoba wygrywa kubek termiczny i fajną poduszkę w kształcie rogala.
1: Kawałek po kawałku.
0: To jeszcze dodam, że finał tuż po 17:00, teraz Phil Collins.

0: Ostatnie informacje o tym artyście naprawdę mnie ucieszyły. Phil Collins powraca do zdrowia, nawet zaczął odświeżać swoje studio nagraniowe. Być może chce zaskoczyć swoich fanów kolejnymi cudownymi, złotymi numerami. A do tych najpiękniejszych kawałków lat 80. i 90. powrócimy wspólnie tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 17.
1: Radio Złote Przeboje.

0: reklama.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na Twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
10: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
11: Dźgnął ją kilkanaście razy.
12: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębiorek.
9: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
13: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
9: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
14: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Reklama.
15: Sobotnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. Na zegarach 17. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
16: Obcy dron wtargnął i eksplodował w pobliżu stolicy Mołdawii. Polscy siatkarze są już w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Srebrny medal olimpijski wrócił do Władimira Semironija. Agnieszka Trojanowska, BIS. MSZ Mołdawii potępiło możliwe wtargnięcie drona w pobliżu stolicy kraju Kiszyniowa. Miało dojść do naruszenia mołdawskiej przestrzeni powietrznej, a także do eksplozji na terenie Mołdawii. Szczątki maszyny odnaleziono w miejscowości Kolonita w pobliżu Kiszyniowa. Huk był słyszalny także w okolicach stolicy. Jak poinformowała Mołdawska Straż Graniczna, dziś rano kilka niezidentyfikowanych obiektów naruszyło mołdawską przestrzeń powietrzną w południowo-wschodniej części kraju. Wracamy do Polski. 23 tysiące osób przeszło już szkolenia w gotowości organizowane przez wojsko. Ministerstwo Obrony zachęca wszystkich do udziału. Obecna edycja szkoleń potrwa do listopada. To kilka godzin nauki, praktycznych umiejętności, udzielania pomocy i przetrwania.
17: Praktyczne informacje może się przydać w codziennym życiu. Nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda taka wiedza.
18: Krzesiwo daje tak dużą temperaturę, ta iskra, że jest pani w stanie właśnie rozpalić nawet mokrą korę.
19: Rozpaliła pani ogień. Wow.
20: A czy pierwszy raz udało się?
16: Szkolenia organizowane są w wielu jednostkach na terenie całego kraju. Zapisać można się przez specjalną stronę internetową, ale i w aplikacji mObywatel. Pociągi wróciły na linię kolejową w okolicy Brzegu Dolnego na Dolnym Śląsku. Uszkodzoną sieć udało się naprawić. Od rana z powodu awarii pociągi dalekobieżne kierowane były objazdem przez Lubin. Połączenia lokalne obsługiwała komunikacja zastępcza. Polscy siatkarze pokonali Łotwę 3-0 w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią tytułu, w ćwierćfinale zmierzą się ze zwycięzcą meczu Bułgarii z Niemcami. Ćwierćfinały w Sofii zaplanowano na wtorek. Srebrny medal olimpijski Władimira Semironija wywalczony w łyżwiarstwie szybkim w zimowych igrzyskach olimpijskich ponownie znalazł się w rękach zawodnika. Sportowiec przekazał trofeum na licytację podczas charytatywnego streamu influencera Łatwoganga, ale teraz firma Profboot, która wygrała licytację, zdecydowała się oddać medal sportowcowi. Semironij to Rosjanin, który od 2 lat reprezentuje Polskę. Na uroczystym przekazaniu mu medalu przyznał, że gest zwycięzcy aukcji jest dla niego dużym zaskoczeniem.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
15: Sobotnie popołudnie i pogodne i to w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Świnoujściu. Tam termometry pokazują zaledwie do 16 stopni, a najcieplej w Krakowie 23. Minuty po godzinie 17 zaczynamy wspólnie ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Już za kilka minut finał naszej sobotniej popołudniowej zabawy, czyli kawałek po kawałku do kogoś z Was trafią cudowne gadżety Radia Złote Przeboje. To kubek termiczny i poduszka w kształcie rogala. Idealna na jesienne podróże. A na dobry początek już teraz w Radiu Złote Przeboje. Foreigner.

0: Aż ognie buchnęły spod tej piosenki. Bratanki w kinie, w Lublinie, w radiu. Złote przeboje, 11 minut po 17:00, pora na finał.
1: Kawałek po kawałku. Od

0: chciałabym, bardzo, ale jednak nie. W Polsce też rosną winogrona.
1: Też rosną tak, jak rosną i arbuzy, prawda?
0: No to już nie hoduję, ale być może. Nie zaprzeczam, bo nie wiem.
1: Są polskie arbuzy i muszę ci powiedzieć, że kilka dni temu kupiłem i bardzo słodki się okazał i taką miał fajną nalepkę nawet, że są polskie arbuzy. Kasiu, droga, ty przez te 2 godziny składałaś te 3 kawałki w jedną całość. No i powiedz mi, dziewczyno, co ci wyszedł? Jaki złoty przebój?
0: Wyszedł mi przebój Annie Lennox i Eurythmicsu.
1: Eurythmicsu, Annie Lennox, a konkretnie mówiąc chodziło o ten oto przebój. Kaśka, jesteś po prostu niemożliwa i fantastyczna. Udało się zgarnąć dzisiaj nagrody od nas, czyli termos, a także fajna poduszka w kształcie rogala. Kasia, no to miłego spędzenia dnia życzę w ogrodzie jeszcze.
0: Dziękuję bardzo i wzajemnie dobrego wieczoru.
1: Słuchaj, mam jeszcze jedną dobrą informację. Piosenka Annie Lennox już za moment pojawi się w Radiu Złote Przeboje. Komu zadedykujemy ten numer złoty?
0: Myślę, że mojej przyjaciółce Basi.
1: No to gramy specjalnie dla Basi. Pozdrawiamy ciebie raz jeszcze bardzo gorąco i miłego weekendu ze złotymi przebojami.
0: Dziękuję bardzo, też pozdrawiam. Do widzenia.

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
4: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
3: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
13: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
14: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
15: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
16: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
17: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUVa Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
18: Skoda. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
19: O, ale że to tak dla mnie?
18: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
21: Mamy niskie ceny.
22: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
23: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
22: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
23: W końcu będę miał kieszonkowe.
22: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
24: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
25: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

podróżował zawsze z własną ekipą piłkarską i organizował mecze z dziennikarzami lub lokalnymi drużynami w każdym kraju, do którego przybywał. Na koncert Bob Marley w radiu Złote Przeboje to już za 27 minut będzie 18, a pod koniec lat 80. i na początku lat 90. za naszą zachodnią granicą rodziły się zespoły jak grzyby po deszczu. Jedną z takich formacji był zespół, którego skład zmieniał się nieustannie, ale byli za to znani z tego, że tworzyli piosenki w bardzo ekspresowym tempie. No na przykład ten numer powstał w przeciągu 45 minut. Przed wami już teraz w radiu Złote Przeboje legendarny zespół Snap.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Ale bogatą ofertę ma Markup. Kostka brukowa, płyty tarasowe, wszystko tej znanej firmy Brookbet.
2: No, a teraz jeszcze poszerzony asortyment pustaków ogrodzeniowych.
1: I też Brookbet?
2: A jak? I do tego ten nowy ogród wystawowy, w którym oglądamy wszystko na żywo.
1: Już sobie wyobrażam nasz piękny podjazd, ogród.
2: I ogrodzenie.
1: Markup zaprasza. Krzemienica 3A. Szczegóły na markup.eu.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majta.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
10: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
11: Dźgnął ją kilkanaście razy.
12: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębiorek.
9: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
13: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
9: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
19: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.

Trudno się oderwać od takich złotych numerów kombi i nasze rendezvous, a na sobotnie wieczorne rendezvous z programem Czas Gwiazd zaprasza Was Mariusz Stelmaszczyk po godzinie 18. Niezwykła historia kultowego polskiego zespołu Manam. Wojtek Babiarczyk, cudownego wieczoru ze złotymi przebojami Wam życzę.

13 października będzie szansa wysłuchać tego kawałka również na żywo, bo wtedy w Warszawie wystąpi Anastasia. A my dobijamy do godziny 18 i za chwilę tylko sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje oraz program Czas Gwiazd. Dzisiaj historia zespołu Manama.

0: autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Nie mogę iść do pracy, bo przez przypadek włożyłem lewy but na prawą nogę.
3: Po weekendzie poszukamy najsprytniejszej wymówki, żeby tylko nie iść do pracy.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już w poniedziałek od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz. Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
0: Reklama.
1: Sobota, 18 na zegarach. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Stacje paliw schodzą z marży, ale i tak analitycy wieszczą podwyżki. Problemy pacjentów z realizacją e-recept potrwają do końca weekendu. Polscy siatkarze po pokonaniu Łotwy są już w ćwierćfinale. Teraz ważą się losy, z kim zagrają. Agnieszka Trojanowska, BIS. Paliwo znów zdrożeje, przewidują analitycy rynku paliw. Według prognoz cena benzyny wzrośnie o kilka groszy, ale diesla od 20 do nawet 30 groszy. To scenariusz na kilka najbliższych dni. Póki co stacje robią co mogą w sprawie benzyny i schodzą z marszy, żeby utrzymać cenę 7 zł 99 groszy, ale już dalej będzie to nie do utrzymania, wskazuje Jakub Bogucki z petrol.pl.
10: I zobaczymy te dziewiątki i ósemki. No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
9: Drożeje też autogaz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy. Pacjenci mają problemy z dostępem do cyfrowych usług medycznych. Chodzi m.in. o realizację e-recept, karty e-dilo czy potwierdzenia ubezpieczenia. Czasowo utrudnione mogą być też zapisy do lekarzy. Powodem są prace serwisowe Narodowego Funduszu Zdrowia. I choć placówki ochrony zdrowia były poinformowane o planowanych pracach serwisowych jeszcze w sierpniu, to lekarze przyznają, że problem w ten weekend występuje, mówi lekarz pracujący na jednym z SOR-ów w Lublinie, dr Wiktor Wójtowicz.
11: Wydłuża to na pewno czas rejestracji pacjenta na SOR.
9: Prace serwisowe potrwają cały weekend, problemy powinny zakończyć się w poniedziałek o poranku. Polscy siatkarze pokonali Łotwę w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Było to zwycięstwo zdecydowane, bo mecz zakończył się wynikiem 3-0. Jak mówił po spotkaniu nasz atakujący Kevin Sasak, nie było tu żadnych niespodzianek.
12: Znamy swoją klasę, wiemy jaką jesteśmy drużyną, znamy jaką drużyną jest drużyna z Łotwy i po prostu chcieliśmy to spotkanie wygrać jak najszybciej. Też po tym ciężkim spotkaniu z Bułgarią była chwila na odpoczynek. Mieliśmy czas, żeby się przygotować do tego spotkania.
9: Polacy, którzy którzy bronią tytułu w ćwierćfinale, mogą ponownie spotkać się z Bułgarią, która jako jedyna wygrała z biało-czerwonymi w zmaganiach grupowych. Bułgarzy muszą jednak jeszcze wcześniej pokonać Niemców, a spotkanie tych reprezentacji właśnie się rozpoczyna.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: Jeśli chodzi o pogodę na niedzielę, no to jutro pogoda w kratkę. Trochę słońca, trochę opadów deszczu, ale dosyć ciepło. Na północy około 20 stopni, w centrum 23, również podobnie na południu, a nawet nieco cieplej, bo 25. Jak co tydzień po godzinie 18 w sobotę, czas gwiazd. Mariusz Stelmaszczyk za starami Radia Złote Przeboje. I dzisiaj historia, także mnóstwo anegdot, a także gości opowiadających o Marku Jackowskim i Korze, a więc grupie Manam. Za chwilę ruszamy, a wcześniej Richard Marks.

0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje historia Manamu. Był rok 1975, kiedy to gitarzysta Marek Jackowski i Milo Curtis stworzyli duet, który początkowo występował pod nazwą Sensacyjna Grupa Okazjonalna. Muzyka, którą grali, miała niewiele wspólnego z późniejszym przebojowym Manamem. Były to nagrania eksperymentalne, akustyczne i mocno inspirowane muzyką Bliskiego Wschodu, ale nie potrwało to zbyt długo, bo niespełna rok później dołączyła Kora, a Milo Curtisa zastąpił wówczas mało znany Walijczyk, który przyjechał z Berlina do Polski, a więc John Porter.
1: Przypadkowy, znaczy przypadkowy, nie wiesz, po prostu tak miało być, że spotkałem różnych ludzi, po prostu ludzi, którzy nagle byli zainteresowani ze mną, bo jestem inną, taki tak. Angle tak zwany.
2: Bo to była ciekawostka dla ludzi.
1: Prawdopodobnie. Ja nawet nieraz słuchałem, że ludzie poszli na koncert mój, aby zobaczyć Angel.
2: Powiew zachodu.
1: Tak, coś tam z zachodu był, proszę, tak. Później przez tego się spotkało się z Marek Jackowski, Kur, Maciej Zębaty. I poszło po prostu. Małgorzata Braunek i to w ogóle wiesz. Czyli nie byli kto.
2: Dokładnie. Wiedziałeś, jak się ustawić na wejściu, z kim pogadać.
1: No. Słuchaj, ale to była taka, wiesz, taka warszawska bohemia po prostu. Tak. Bardzo fajnie, bardzo fajnie.
0: A z kolei aktor i muzyk Jacek Kawalec dodaje.
3: Ja pamiętam, że pierwszy raz w życiu widziałem Korę i jeszcze ten zespół się jakoś inaczej wówczas nazywał, ale jeszcze z Johnem Porterem w klubie osiedlowym na obrzeżach Saskiej Kępy, klub Orion. Ja mieszkałem wtedy tam na ulicy Egipskiej w takim okropnym bloku. I w tym klubie widziałem, było takie spotkanie, to był koncert akustyczny, gdzie przyszła jeszcze wówczas, ja jako dzieciak to oglądałem.

0: gwiazd. Dzisiaj w Radio Złote Przeboje historia Manamu. Nazwa Manama ma dosyć nietypową historię. Według Milo Curtisa pochodziła od pierwszych liter imion założycieli, Milo i Marek. Z dwóch M powstał Manam. Początkowo był to więc właściwie projekt dwóch muzyków, a nie taki klasyczny rockowy zespół, którym stał się dopiero w latach 80. Sebastian Riedel z Jemu.
1: Polski zespół rockowy. Miałem raz kiedyś przyjemność zobaczyć koncert. To było jeszcze za czasów, kiedy jeździłem z ojcem na koncerty. A ciekawym właśnie takim wydarzeniem, bo pamiętam dobrze, ten koncert było, a zespół Manam grał przed Jemem wtedy, także cały koncert musiałem zobaczyć. Zobaczyłem, widziałem, pamiętam. To były inne czasy wtedy i inaczej to wszystko brzmiało, grało, no wtedy było okej, no to był jeszcze ten stary skład, dajże Jackowski jeszcze był na gitarze, także to była inna muzyka.
0: A szczególny sentyment do pewnej piosenki Manamu ma aktor Michał Milowicz.
2: Kocham cię, kochanie moje, to był utwór pierwsze przytulanki, takie wtedy się...
3: A takie na 2 metry jak podstawówce, że odległość?
2: No już właśnie starałem się wtedy przytulić trochę bliżej.
3: Okej.
2: Okay. I to dosyć długi był utwór właśnie i on powodował to, że można było
3: pomalutku
2: się zbliżyć do partnerki. I to były fajne czasy, bo teraz na ogół się tańczy indywidualnie, osobno w klubach, z tego co można zauważyć, że raczej to jest taki szaleńczy taniec. No wtedy to się tańczyło w parach i to było fajne.
3: No to co, słuchacze, zapraszamy do tańca w takim razie.
2: Zapraszamy do tańca. Kocham cię, kochanie moje, Manam i Kora.

0: Szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy, Frosta kupiłeś?
5: Proście, się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
11: Desnoran?
10: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
11: Naprawdę?
10: Już mam chrapkę na Desnoran.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jak?
11: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
13: Po Desnoranie znika chrapanie.
14: Aflofarm. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
17: Mamy niskie ceny.
18: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
19: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
20: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Historia Manamu. Potrafiła pisać o miłości, samotności, pożądaniu, zdradzie, tęsknocie czy też rozczarowaniu, ale rzadko robiła to w sposób dosłowny. Krakowski Splin jest świetnym przykładem. To piosenka o nastroju miasta, samotności i poczuciu marazmu, ale jednocześnie ma w sobie coś bardzo filmowego. Aktor Jacek Kawalec.
1: Zaraz po studiach zacząłem pracę w Teatrze Komedia w Warszawie, gdzie poznałem moją żonę. Ona tam była sekretarzem literackim jako absolwentka warszawskiej wiedzy o teatrze. I pamiętam sytuację taką, ponieważ spędzałem dużo czasu w teatrze poza próbami, dlatego że miałem tam dostęp do profesjonalnego wzmacniacza gitarowego, bo kupiłem sobie gitarę i usiłowałem się nauczyć grać. I przychodziłem na takie, do takiej kanciapy, zamykałem się tam, ćwiczyłem sobie na gitarze i któregoś dnia patrzę, a tu zjeżdża się ekipa filmowa na scenę Teatru Komedia, bo się okazało, że zespół Manam kręci teledysk do krakowskiego Splinu. To było coś, co widziałem i utrwaliło mi się tak w pamięci. Naprawdę bardzo, bardzo fajne przeżycie.
0: A muzyki Tomek Organek dodaje?
2: W ogóle Manam był dla mnie zawsze czymś takim, jednym z kilku zespołów, które zostawiły w polskiej muzyce bardzo dużo dobrych piosenek. A takich zespołów wcale nie jest dużo. Nigdy nie zapomnę wrażenia, które na mnie wywarła Kora, pisząc w ogóle te teksty, które napisała. Gdzieś nam słońce świeci pilotom prosto w oczy i tak dalej.
0: A ten fragment, który zacytował Organek, no to oczywiście pochodzi z piosenki Krakowski Splin. Już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.
3: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Zapraszamy na dni otwarte w salonie motocyklowym Triumph Rzeszów. Przyjedź i przetestuj najnowsze modele motocykli z oferty brytyjskiego producenta. Odwiedź nas w dniach od 28 września do 3 października. Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji. Triumf Rzeszów, ulica Przemysłowa 14B.
1: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 20 października Rzeszów, Zencom Expo. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Rzeszowie. Więcej na klubkuźnia.pl. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 20 października Rzeszów, Zencom Expo. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Rzeszowie. Więcej na klubkuźnia.pl.
7: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, sileston, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
12: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: z diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz. Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: Reklama.
9: Sobotni wieczór z Radiem Złote Przeboje trwa, trwa też czas gwiazd. Dzisiaj opowiadam wam o Manamie i niebawem też dowiecie się, co łączy ten zespół z filmem Wielka Majówka i też aktorem Zbigniewem Zamachowskim. No a teraz dajcie głośniej Jennifer Lopez.

0: Czas gwiazd.
1: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje historia Manamu.
2: A planety szaleją, szaleją.
1: Bardzo ważną postacią w tej historii była Olga Jackowska, późniejsza Kora. Z Markiem Jackowskim poznała się w krakowskim środowisku artystycznym, m.in. w kręgu Piwnicy pod Baranami. Kora już wtedy była postacią nietuzinkową. Pod koniec lat 60. związała się z krakowskim ruchem hipisowskim i należała do jego najbardziej charakterystycznych przedstawicielek. Była częścią środowiska, które w PRL-u próbowało żyć obok oficjalnego systemu i fascynowało się wolnością, sztuką, poezją i, o zgrozo dla ówczesnych władz, zachodnią kontrkulturą. Muniek Staszczyk, Tilaw.
3: To, co powiem, to może będzie takie bardzo już intymne, ale to jest kobieta, która mi się zawsze bardzo podobała. Jako mało lat byłem pod jej wrażeniem, chociaż słuchaliśmy zupełnie muzyki bardziej takiej zaangażowanej, punkowej. To Manam to była jedyna kapela i niektóre kawałki Republiki z tamtych czasów, kiedy zaczynaliśmy, które my jako gnoje akceptowaliśmy, którzy byli mocno, słuchaliśmy Clashów, Pistolsów, właśnie Ramonsów, nie? Pamiętam, nie zapomnę tego występu na tym festiwalu w Opolu, którego nigdy wtedy nie lubiłem. Wyskakuje dziewczyna na krótko obcięta, śpiewa Boskie Buenos. No to był przełom w polskim rock'n'rollu.
1: My jednak posłuchamy numeru, który zwłaszcza w obecnych czasach jest mocno aktualny, bo przecież wielu z nas boi się odrzucenia, boi się też straty tego, co ma. Bez ciebie umieram. Manam.

0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje historia Manamu.
1: Kiedy jestem sam.
0: Marek Jackowski pochodził z niezamożnej rodziny. Jego rodzice pracowali w PGR-ze. Nie ukończył szkoły muzycznej. Muzyki uczył się przy

0: przede wszystkim sam, a jego narzędziem było, no między innymi, Radio Luksemburg. Słuchał tam zachodnich piosenek, próbował je zrozumieć i tłumaczyć, ucząc się w ten sposób języka angielskiego. Później trafił do krakowskiego środowiska artystycznego i grał między innymi w Anawie oraz Osjanie. Kuba Sienkiewicz, elektryczne gitary.
1: Chciałem szczególnie podkreślić, że Manam nie wziął się znikąd, że sam Jackowski występował jeszcze wcześniej w składzie Osjan, zespołu, który eksperymentował bardzo interesujący sposób muzyką, taką muzyką świata, można powiedzieć, i muzyką folkową. Zresztą i Waglewski przecież występował, grał w zespole Osjan, współpracował z tym składem. Wielu innych muzyków gościnnie czy na stałe, jak chociażby Tomasz Stańko. Ale wracając do Manamu, te doświadczenia w graniu eksperymentalnym potem bardzo śmiesznie i w sposób ciekawy przełożyły się na jego granie, jego używanie instrumentu i używanie gitary elektrycznej w Manamie. Jego styl, mimo że został podporządkowany rock'n'rollowi, to zachował taką dziką swobodę nadal, jaką słyszałem wcześniej w zespole Osjan.
0: Słowo Luciola po włosku oznacza robaczka świętojańskiego, a więc świetlika. Kora zainspirowała się pobytem we Włoszech, gdzie podczas wycieczki motocyklowej po wzgórzach zobaczyła tysiące świecących owadów. Luciola, Manam w Radiu Złote Przeboje.

0: może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 20 października Rzeszów, Zencom Expo. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Rzeszowie. Więcej na klubkuźnia.pl. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 20 października Rzeszów, Zencom Expo. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Rzeszowie. Więcej na klubkuźnia.pl.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.

0: Radiu Złote Przeboje. Historia Manam.
1: Tak, zura to się szczura, pierwszy szczur jest już na murach i ociera się o ściany, stopi cały rozszochany.
0: Mówiąc o Manamie, nie możemy zapomnieć o filmie Wielka Majówka Krzysztofa Rogulskiego z 1981 roku. Główny bohater, Rysiek, ucieka z domu dziecka i przypadkiem wchodzi w posiadanie dużej sumy pieniędzy. Jest też wielkim fanem Manamu. No i w pewnym momencie jego marzenie o spotkaniu z idolami staje się częścią fabuły, bo widzimy ich podczas nagrań w studiu czy też w trakcie koncertu. A dla Zbigniewa Zamachowskiego był to debiut na dużym ekranie.
2: Grupa i osoby w niej występujące są mi niezwykle bliskie osobiście. To jest Manam, z którym zagrałem, nagrałem swój pierwszy film. To była Wielka Majówka w roku, o zgrozo, 1980, premiera rok później. Miałem ten wielki zaszczyt i przyjemność poznać i Korę, i Marka Jackowskiego, przepraszam, i chłopaków z grupy i uczestniczyć w tym dziwnym takim przedsięwzięciu zwanym Wielka Majówka. Mam do tego filmu wielki sentyment, jak do wszystkich swoich takich początkowych działań związanych z tym moim zawodem, a wybrałem utwór, który z rzadka się może pojawia, To tylko tango.
0: To słuchamy, To tylko tango w Radiu

0: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Reklama.
8: Jak mniej bądź bardziej godnie spędzić sobotni wieczór z Radiem Złote Przeboje. Tak jest, dzisiaj mnóstwo świetnej muzyki. Za chwilę między innymi Ricky Martin, ale też co ważne dzisiaj program Czas Gwiazd, a więc historia zespołu Madam i za moment kolejna ciekawostka i anegdota, jaka nie zdradzam. Wcześniej panowie z Pet Shop Boys.

0: Ka-ching.
1: Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje. Historia Manamu. Dekora nie przypominała tradycyjnej polskiej piosenkarki i nie starała się na siłę być elegancką gwiazdą. Miała krótkie włosy, mocny makijaż, charakterystyczny sposób poruszania się i przede wszystkim głos, którego nie dało się pomylić z żadnym innym. Śpiewała trochę jak ktoś, kto nie prosi publiczności o uwagę, tylko ją sobie bierze. Aktor Krzysztof Tyniec.
2: Pierwsze skojarzenia, awangardowo wykonywane utwory. Pamiętam Korę, jak ona była w takim biednym wdzianku pajacowym i wiła się nieomal jak ta salamandra po scenie. Świetne aranżacje, dobra muzyka, coś nowego pojawiło się wtedy na polskim rynku. My mówimy chyba o latach 90. albo końcówce 80. man, prawda? To w ogóle rozkwit bardzo dobrego polskiego rocka. Ja byłem na koncercie Manamu i z przyjemnością uczestniczyłem. Cóż mogę więcej powiedzieć o Manamie? Świetna kapela, kultowa kapela.
1: A reżyser Seksmisji, Juliusz Machulski, dodaje.
3: Poznałem kiedyś Korę osobiście, to jest bardzo ciekawa osobowość. Bardzo lubiłem Manam, tak. To co, wszystko co robił Manam, słuchałem. Było moją ulubioną muzyką. To było inne, nowe, niegrzeczne, przekraczające pewne bariery, a jednocześnie tam były również teksty ważne, co dla mnie jest nie bez kozery. Ja jednak potrzebuję tekst. Jak jest tylko melodia, czy tam no, muzyczna warstwa melodyczna i dopchnięte są jakieś tam słowa o miłości albo czokolwiek, to jednak jest gorzej.
1: A w Radiu Złote Przeboje taka moja mała prywata, bo to jeden z moich ulubionych kawałków Manamu. Dajcie głośniej, ta noc do innych niepodobna. W Radiu Złote Przeboje.

0: Prawdziwa eksplozja nastąpiła w 1980 roku. Manam wystąpił na festiwalu w Jarocinie, a następnie pojawił się na 18. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. To właśnie Opole stało się momentem przełomowym. Manam pojawił się na scenie z czymś, czego w polskiej muzyce popularnej bardzo wtedy brakowało. Energią, nerwem, taką bezczelnością i bardzo nowoczesnym, wręcz wyzywającym wizerunkiem. Właśnie wtedy pojawiło się też Boskie Buenos, a niedługo później Żądza Pieniądza. Ten występ też sprawił, że z czasem grupa stała się interesująca dla innych artystów. Kuba Sienkiewicz, elektryczne gitary.
1: Przy okazji swoich występów spotykałem zespół Manam i obserwowałem ich występy, ich granie, ich wykonania. Ja bardzo lubię u nich jednak to przywiązanie do tradycji, do takiego dobrego, pulsującego grania rytmem bluesowego, które na mnie szczególnie przyjemne wrażenie robi, bo sam wychowałem się na muzyce bluesowej. I to, że oni cały czas nawiązują do tych korzeni, to jest bardzo miłe. Na to nakłada się właśnie głos i interpretacja kory, która ciągnie jakby wszystko w inną stronę nieco. W stronę nowej fali, w stronę takiego zadziornego brzmienia rockowego, troszkę przypominającego rock niemiecki, eksperymentujący, nowofalowy, a i trochę punk rock również. Bardzo ciekawe połączenie, bardzo ciekawa mieszanka. I jeszcze jedna rzecz. Świetna realizacja dźwięków w płytach, które po tamtym okresie zostały. Jeszcze w płytach nagranych w okresie PRL-u. Bardzo dobra realizacja. Nagrania bronią się do dzisiaj. Nawet nie masterowane na nowo. Po prostu oryginalne nagrania z tamtych czasów. Dobrze się słucha, bronią się do tej pory swoją realizacją, swoim brzmieniem.
0: To prawda. Dlatego w Radiu Złote Przeboje słuchamy jednego z pierwszych kawałków Manamu. Szare miraże.

0: Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz. Zapraszamy do KGM Autowatkiem Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 20 października Rzeszów, Zencom Expo. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Rzeszowie. Więcej na klubkuźnia.pl. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 20 października Rzeszów, Zencom Expo. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Rzeszowie. Więcej na klubkuźnia.pl.
1: Zapraszamy na dni otwarte w salonie motocyklowym Triumf Rzeszów. Przyjedź i przetestuj najnowsze modele motocykli z oferty brytyjskiego producenta. Odwiedź nas w dniach od 28 września do 3 października. Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji. Triumf Rzeszów, ulica Przemysłowa 14B.
2: 5, 9, 31. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacji. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.

0: dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Manam. Historia Manamu jest jednocześnie historią niezwykle skomplikowanej relacji dwojga ludzi. Marek Jackowski i Kora byli małżeństwem, ale ich relacja prywatna z czasem się rozpadła. Rozwiedli się w 1984 roku. Mimo tego nadal pozostawali partnerami artystycznymi, tworząc świetne płyty. Darek Kozakiewicz, gitarzysta Perfektu.
1: Prekursorzy punk rocka w Polsce odkryli ten styl, bo przecież przed Manamem nie było nic. No sama Korab i przede wszystkim Jackowski. Ja ich poznałem na samym początku ich działalności i bardzo byłem zaskoczony tym rodzajem wykonawstwa. Sam nie znałem muzyki poprockowej, ale fajne teksty, dobra energia, fajny skład, dobrzy gitarzyści. Mój kolega też grał tam na basie. No i cóż, no kapela w ogóle legenda, uważam. Tak samo jak wiele innych kapel, jak T-Love, jak my. Więc jeśli chodzi o polski rynek, to absolutnie top.
0: Jakby nie patrzeć, wpływ Manamu jest większy niż liczba sprzedanych płyt. Udowodnili, że teksty nie muszą być wyłącznie opisowe czy też publicystyczne. Mogą być poetyckie, surrealistyczne, pełne symboli i też niedopowiedzeń. Oraz trafiać do każdego, niezależnie od wieku. A na koniec pełen metafor kawałek z płyty Derwisz i Anioł. Wyjątkowo zimny maj. Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję. Do usłyszenia.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: 5, 9, 31. Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

0: Radio Złote Przeboje RES 95 i 7 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.